Radio Express. No. Radio Express.

SK Koszalin. Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: przysłonił to tylko oni.
1: SK Koszalin.

0: Reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w błoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
2: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium

0: oraz dodatków uszlachetniających kosmetyków motocyklowych.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Od dzisiaj kierowców w Koszalinie czekają zmiany na remontowanej ulicy Zwycięstwa. Chodzi o osiedle Rogosowo. Nie będzie przejazdu w stronę centrum, a ruch zostanie skierowany objazdami. Otwarte pozostanie rondo przy Ruszczyca i Zielonej. A dzisiaj w pogodzie sporo chwil ze słońcem. Padać nie powinno.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Jest też 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. 5 osób zginęło w ataku na meczet w Kalifornii. Dwaj napastnicy popełnili samobójstwo. Do tragedii doszło w największym meczecie w San Diego. Według policji sprawcy mieli 17 i 19 lat. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
3: A z kolei Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta podkreśla.
5: Liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej.
3: A w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
6: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego i dalsze zawiadomienia też rozważam.
3: Mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, a wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu.
7: To czekaj, jak to było? Pamiętaj, chemiku młody, nie wrzucaj zdjęć arkuszów do sieci.
1: SK Koszalin News.
2: Lucyna Wojtów po 15 latach znika. Problem Łachy na Parsencie w Kołobrzegu. Wody Polskie mają już zgodę i 2 miliony złotych na usunięcie przymuliska na rzece z 2011 roku. Prace ruszą latem i zakończą się do końca września. Z myślą o uczestnikach Dni Koszalina miasto udostępni darmowe przejazdy. W piątek i w sobotę na ulicę wyjadą specjalne linie autobusowe.
8: Kursować będą specjalne linie biała, niebieska oraz czerwona. Ułatwią dojazd na wszystkie wydarzenia.
2: Mówiła Anna Makarewicz, rzecznik Urzędu Miasta. Rozkład jazdy dostępny jest na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji.
9: Jan i Wiktor w Radiu SK.
7: Wtorkowy poranek, no i piękny sen przerwany przez budzik. Dzień dobry, to jest niesprawiedliwe.
10: Twój budzik mógł dzisiaj świętować, bo dzisiaj w kalendarzu jest dzień fair play.
7: To nas, SK gra zawsze z zasadami, a pierwsza z nich mówi, że mamy najlepsze.

0: No to w dniu Fair Play dajcie znać, co waszym zdaniem jeszcze jest niesprawiedliwe.
1: Eskowy Messenger czeka, jakby co, to oczywiście 664-402-302.

0: Ale czas zasuwa. 9 minut po godzinie 6. Gramy Fair Play. Tutaj SK we wtorek 19 maja.
1: Ale mówią, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość na świecie. Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość. To jest, tak. To tak.
0: To jest, to prawda. Od dawna oczywiście jest. Hej, hej, hej.
2: No ale zastanawiamy się z samego rana, co jest niesprawiedliwe w dniu Fair Play. I możecie nam nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze.
3: Dzień dobry. Niesprawiedliwe dla mnie jest to, że mam codziennie 2 godziny do pracy, do przebycia. Co daje nam w tygodniu 10 godzin roboczych w roku, aż 60 dni. Oczywiście bezpłatnie.
2: Poczekaj. Jeżeli ma 2 godziny do przebycia do pracy, 2 godziny z pracy, to są już 4, to jak mu daje to 5 tygodniowo?
0: Nie wiem, ja już się zgubiłem na początku tej wypowiedzi.
1: To jest autorski system obliczeń, co wy się dziwicie, no?
4: A może pan pracuje tylko na pół etatu?
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
2: Ale to jeżeli na pół etatu, to z 2 godzin drogi ma tylko godzinę.
4: Idzie szybciej.
0: Nie wchodźmy za daleko.
1: Matura z matematyki już była, dajcie spokój, ludzie.
0: Dany, no. Siadaj pała, oczywiście. Jak to jest po waszej stronie, nie dajcie znać. Messengerowo czekamy, oczywiście.
1: Tak jest, co jest nie fair.

0: poranne wracowanie.
1: Pani dzień dobry, Jadzio, witamy.
2: Wraca do nas codziennie,
0: dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy pani Jadziu. No jak dzisiaj? Kawka już była?
0: Była.
1: Wspaniale. Ja jeszcze przed. A jakoś tak dzisiaj wyszło. A gazetka już była u ciebie? Czy dopiero
0: pewnie
1: zaczynamy?
3: Była, wszystko wiemy, no.
2: To na pewno słyszałaś o tym, że w ostatnim podcaście Marcin Gortat opowiedział, że miał możliwość, ale nie pojawił się na streamie Łatwo Ganga.
1: I teraz jakie są powody, dlaczego nie przyszedł? Bo musiałby w kolejce w nocy czekać między 3 a 7, pomiędzy innymi oczekującymi. I tutaj cytat, nie, to powiedziałem, nie no, sorry chłopaki.
0: Jakby to powiedzieć, mistrzem PR-u to on nie jest.
3: No ale jest za to wysoki, jest kochany, tak, miły. No nie wszystko się udaje w życiu.
1: Nie, no albo grasz dobrze w kosze, albo dobrze robisz inne rzeczy.
2: Albo dobrze golisz się na łyso.
1: No dobra, lećmy dalej. Słuchajcie, Filip Heiser, kojarzymy, prawda? Spotkał na swojej drodze stołecznych fotoreporterów. Paparazzi uwiecznili go, gdy zatankował, czy też tankował po prostu do pełna swój samochód. Warty 700 tysięcy złotych, jak ktoś się tam ładnie później policzył, po czym pomknął bus pasem i tyle.
4: Ja patrzę na zdjęcia, on się porusza takim pięknym, nowym, wielkim, ogromnym Range Roverem.
1: Tak.
0: Wow. Ja go nie bronię, ale to jego auto. Rozmiarami przypomina autobus.
3: W sumie
1: trochę,
3: tak.
1: No.
5: Poranne prasowanie.
1: Wszystko jasne.
5: Tylko w Radiu SK.
1: Ciekawe, ile dziewczyn się zmieści do środka.
3: Wszystkie.

0: tu SK, tańczymy z wami od samego rana we wtorek 19 maja, za chwilę w newsach. Przede wszystkim historia pewnego pana Zbyszka i jego podróż z
1: Budapesztu
0: w stronę Stanów Zjednoczonych.
1: Cały czas nie wiemy, co to za Zbyszek i co to za podróż, ale Marcin Procki wyjaśni wszystko w szczegółach. Ja.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Gdy twoje auto w

0: bliskim kontakcie spotka inne auto i już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
10: Od dzisiaj zmiany na zwycięstwa na koszalińskim osiedlu Rokosowo. Z Ognińskiego nie wiedzicie już zwycięstwa. Dojazd tylko od Karłowicza. Odcinek od Ognińskiego do 4 marca i Traugutta będzie zamknięty w stronę centrum. Przejazd tylko do Rokosowa, a poranek jeszcze pochmurny, w dzień będzie słonecznie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
1: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin

0: Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jak podała agencja Reutera, to zastępca sekretarza stanu USA wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości wjazd do Stanów. Miał przy tym powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego. Wielka akcja służb na trasie A2 w Lubuskiem. W ciągu ostatniej doby skontrolowali trzeźwość około 3000 kierowców. 15 osób było pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał blisko 2 promile. Wszyscy pijani kierujący stracili prawo jazdy.
1: SK Sport News.
0: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry.
2: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
0: Mówił trener Arki Dariusz Banasik. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czeka ją mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. To w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze 2 spotkania.
3: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Witamy. 6:32.
4: Już teraz. Przypominamy, że gramy Fair Play. Dzisiaj taki dzień w kalendarzu.
5: No i zastanawiamy się, co jest niesprawiedliwe.
6: Niesprawiedliwe jest to, że za dzieciaka za cholery nie chce nam się spać, ganiają nas wieczorem do spania i tak dalej, a w dorosłym życiu oddalibyśmy wszystko za ten sen. To jest niesprawiedliwe.
3: Złote słowa, prawda?
7: To jeszcze 5

0: David z Dąbrowy Górniczej, zresztą podsiadło i 6:38 w Radiu SK.
1: Słuchajcie, coraz więcej firm wprowadza sztuczną inteligencję do takich codziennych narzędzi pracy.
2: Tak jest, zdarza się. Nawet słychać to czasami na falach eteru, również nie powiem kto, ale słychać.
1: Ale okazuje się, że co drugie polskie przedsiębiorstwo jest rozczarowane wdrożeniem sztucznej inteligencji.
0: Ojej, no. Czyli coś tam nie działa.
1: Ale pomimo tego, że są rozczarowani, to dalej chcą próbować zwiększać wydatki na wprowadzenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.
2: Słuchajcie, no z naszej perspektywy patrząc, to wiecie, no najważniejsze, żeby najbardziej kto był niezadowolony z AI-a?
0: No kto?
2: Radio SK.
0: Okej. I Wiktor.
3: Zobaczycie lamusy. I tak was kiedyś zastąpię.
4: Reklama.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy do salonu Dacia Zdunek. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81. www.zdunek.dacia.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
12: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu z Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 996 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnińska 81.
4: I po reklamie.

0: Za 12 minut godzina 7, a dzisiaj urodziny znaną metodą...
1: Proszę na siebie.
2: Eska budzi w urodziny.
3: Martyna, nasza słuchaczka, jest z nami. Halo, dzień dobry, witaj.
4: Halo, hej.
3: Dzisiaj też urodziny obchodzi choćby Natalia Oreiro, proszę państwa. O tych ciastek,
0: tak. No.
5: Martynka, dlaczego sama postanowiłaś zgłosić siebie do urodzin?
4: To było bardziej w formie żartu, ale wyszło akurat.
3: Żart się udał.
0: No, Jankę sobie się podoba. Jedni dostają tort, napisałaś, inni prezenty, a ja na 26 urodziny, czyli to te właśnie dzisiejsze, dostaję wejście w pełen pakiet opłat i podatków.
5: Podatków! Witamy wśród nas śmiertelników. Już nie ma tak dobrze.
4: Niestety.
5: Troszkę boli, muszę ci powiedzieć. Troszkę boli, ale nie martw się. Po mniej więcej 30 latach człowiek się zaczyna przyzwyczajać.
0: No, potem już wita się z emeryturą i nie ma ochoty na nic więcej.
3: Na co dzień pracujesz w aptece, jesteś od zamówień. Czego się najwięcej zamawia w aptece?
4: Leków. Leków i suplementów.
0: Ale które?
4: Wszystkiego.
0: Na co? Właśnie. Co Polacy najwięcej?

0: dzieci czym się zajadają?
1: Na plecy.
2: Na plecy? Naprawdę?
3: Ja na nie... plecy oraz na głowę.
0: Nie, no głowa chyba bardziej. Serio, plecy?
3: Ale na plecy
0: głowa
3: też.
0: Głowa się łączy.
1: Słuchaj, żeby żyć w tym kraju, to trzeba mieć naprawdę niezłe plecy.
0: I głowę. Ale czekaj, ludzie przychodzą do apteki i mówią, dzień dobry, poproszę coś na plecy?
4: Tak.
3: Tak.
4: W pewnym wieku tak, bo
0: tego, nigdy takiego stwierdzenia nie wykazałem w aptece.
1: O, ty masz problem z kolanem.
4: jak cię boli głowa, to po pewnym czasie ten ból spływa na plecy.
0: Okej.
4: Okay. I tak to
1: a
4: wygląda.
1: Potem spływa na kolana. No i mamy to!
0: No i mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenie do Energylandii, proszę bardzo!
3: O, dziękuję!
1: Macie Martynka dobrze, oby ciebie nigdy ból pleców nie dopadł, ani głowy. No i życzymy ci oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin.
4: Tak jest.
3: Dziękuję bardzo.
4: Buziaki w plecy,
3: dziękuję bardzo.
4: I w głowę.
0: Plecy,
4: i w kolano.
3: Dziękuję.
0: Zamówione.

0: typowy zestaw poranny w sklepiku. Co dla pana? Kolońska i szlugi. Dziękuję, do widzenia.
1: Proszę bardzo.
2: Tak zwany zestawik.
0: Obowiązkowy.
1: A jak przy okazji różnych takich historii, jak u was z serwisem? Jesteście na bieżąco?
0: Ja ostatnio zmieniałem olej.
1: O, a ty Kama?
2: Ja?
1: Plecy.
2: Olej w głowie?
1: Słuchajcie, no bo to jest niesamowita historia. Za chwilę Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów.
0: Tak, będzie wielkie centrum serwisowe dla silników abramsowych.
2: Czyli pięknie. W serwisie newsowym Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów. No okej, okay, mamy to.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji.
5: Na villaro.pl.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji.

0: Jeden za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji.

0: festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Uwaga kierowcy, od dzisiaj kolejne zmiany na remontowanej ulicy Zwycięstwa w Koszalinie. Brak wjazdu z Ognińskiego, dojazd tylko od Karłowicza, przejazd w stronę centrum będzie zamknięty. I jeszcze pogoda, po pochmurnym poranku zacznie się przejaśniać, rozpogodzi się i padać nigdzie nie powinno.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek szczegóły w sprawie amerykańskiej pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według ustaleń agencji Reutera decyzję o wizie dla Ziobry miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji. O szczegółach reporter SK Mateusz

0: sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rowerzysta przewraca 80-letnią kobietę. Teraz trwają poszukiwania mężczyzny. Policjanci proszą o kontakt osoby, które posiadają o nim informacje. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
0: A inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za 2 lata.
2: SK Koszalin.
3: Móc nabojów na budowie nowej filii Pogotowia w Koszalinie Zawisła już wjecha. To symboliczny etap inwestycji, która ma zakończyć się wiosną przyszłego roku, mówi ratownik medyczny Paweł Ochim.
4: Nowoczesna baza, nowoczesne rozwiązania, które pozwolą nam na to, żebyśmy między wyjazdami, których jest naprawdę sporo, mieli możliwość regeneracji.
3: Koszt budowy koszalińskiej stacji Pogotowia to blisko 20 milionów. Dobre informacje dla firmy z powiatu kołobrzeskiego. Rusza kolejna edycja vouchera zatrudnieniowego. Pracodawcy będą mogli dostać nawet 40 tysięcy wsparcia na zatrudnienie osoby bezrobotnej. Szczegóły dotyczące naboru mają wkrótce pojawić się na stronie Urzędu Pracy.
5: Jankes,
6: Kama
5: i Wiktor
6: w Radiu SK.
7: Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek 19 maja, już 3 minutki po godzinie 7.
8: To nie fair.
7: Właśnie cały czas dzień dzisiaj. Sprawdzamy, czy ktoś ma jakąś koncepcję, co jest niesprawiedliwe.
9: Niesprawiedliwe jest to, że jak jesteś dzieckiem, to chcesz dorosnąć, a jak już jesteś dorosły, to patrzysz na cenę paliwa i jednak chcesz kupić kredki.
7: Kolejne święte słowa, no, słuchacze.
10: Nie ma sprawiedliwości na tym świecie.

0: Muszki chodzą mi bardzo dobrze, 9 minut po godzinie 7. Tak wam gramy, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
1: Mam najnowsze naukowe doniesienia.
2: Już się boję.
1: Okazuje się, słuchajcie, to jest gruba sprawa, że czas potrafi płynąć wstecz w niektórych miejscach i okolicznościach wszechświata. Tak,
2: ja
1: właśnie
2: znam takie jedno miejsce.
0: Znasz takie miejsce?
2: Oprócz twojej piwnicy znam takie jeszcze jedno miejsce.
0: No.
2: Na przykład jest to mieszkanie Krzysztofa i Misza.
3: Czy wiesz, po czym poznać, że na rowerze jedzie Ibisz? Po tym, że to światełko ma odwrócone na siebie.

0: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to zapraszamy. 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. Można dzwonić, jeżeli macie ochotę wygrać u nas torbę, butelkę i jeszcze eskowe gadżety.
2: Z taką torbą później można pójść sobie na zakupy.
1: Tak, zostawimy was z torbami. Pójdziecie z torbami. Dzięki nam.
3: A w torbach gadżety. 664-402-302. No to co? No to kto pierwszy? No to halo. No to dzień dobry.
1: Halo.
2: Halo, dzień dobry, jesteś?
4: Halo, dzień dobry.
1: Kto
4: dzień
1: po drugiej dobry. Stronie?
4: Marlena.
0: Pierwsze.
2: No witamy, dobra, okej, lecimy. Jak jedziesz do Polski, to odwiedzasz Polaków, prawda?
4: Tak.
2: A jak jedziesz do Wenezueli, kogo odwiedzasz?
4: Wenezuelczyków.
2: Dobrze!
1: Trudne to było na sam początek, więc teraz będzie łatwiejsze.
0: Drugie.
1: Wymień trzy zwierzęta na literę O.
4: Orka, okapi. Orkał.
1: Nie wiedziałam, że brzmiałam jak okapi.
3: Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że przekroczyliśmy limit czasowy.
1: A tam ostry jesteś po prostu. Osioł, orangutan, opos. Nawet tutaj Bogaj napisał oligator.
5: Oligator oj tam.
1: Oligarcha to zwierzę na
2: O. O, pies jaki duży.
3: Olenika moja.
1: Trzymaj się, Marlenka. Happy birthday to you.
2: Dziękujemy oczywiście, lecimy dalej. Pamiętajcie, że trzeba szybciutko odpowiadać. Nie ma czasu na zastanawianie się. I już. I już telefon. Dzień dobry, okej.
4: Halo.
2: No witamy, cześć. Jak masz na imię?
4: Dorota.
0: Trzecie.
3: Dorotka, pytanie muzyczne. Co jest teraz aktualnie numerem 1 w gorącej 20 Radia SK? I uwaga, albo męskie granie nowe, albo nowa Taylor Swift.
1: Otóż my lubimy to, co polskie, dlatego nareszcie męskie granie orkiestra 2026 Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino.
2: Dziękujemy oczywiście. No i zapraszamy kolejną osobę, oddana pałeczka. Zatrzymaliśmy się przy pytaniu numer 4.
3: Przypominamy, że gorąca w każdy piątek od godziny 18.
2: Nie musi pan przypominać, każdy wie.
3: No.
1: Halo!
4: Tak, Ela z tej strony.
1: Ecia, brzmisz jak zwyciężczyni, w związku z tym.
0: Czwarte.
1: Mów coś, dopóki Jankes dwukrotnie nie okrąży naszego nowego stołu w Radiu SK.
2: No nie wierzę.
4: Pójdę na spacer po lesie i tu będę zbierał krzyżyki.
3: Kończy pierwsze okrążenie?
1: No, dalej musisz mówić.
3: Jeszcze jedno?
4: Później sobie pójdę na kiki i na rower i będzie bardzo fajnie. Spotkam się z znajomymi i będzie po prostu mówię.
1: Ela mówiła bardzo mówiła dużo, mądrze? Można byłoby ją w radiu zatrudnić.
2: Tak, mówiła mądrze, bo ja biegłem, nie słyszałem.
0: Piąte.
2: No dobrze, okej. Lećmy dalej.
3: Parowóz, parostatek, to a ja. Może paralotnia. O czym śpiewał Krzysztof Krawczyk?
4: Parostatek.
1: Parostatkiem piękny rejs. Pozdrowienia dla Oli Kos, która jest największą fanką Krzysztofa Krawczyka.
2: Tak, dojechaliśmy do siódme. Pytania.
3: Nie, czekaj, szóste.
1: Jak na niebie są cirrusy, to będzie padać czy nie będzie padać?
2: Chmurki takie.
1: Cirrusy.
4: Będzie padać.
1: Tak jest. To są takie chmury pierzaste i one są sygnałem, że może w końcu niestety wziąć być i kropić.
2: I uważaj teraz, ostatnie pytanie, siódme oczywiście, najważniejsze. Kto napisał cztery pory roku Vivaldiego?
4: Vivaldi.
2: No i co, dobrze.
3: W ramach ciekawostki trzeba dodać jeszcze, że Vivaldi to Preterosso. A Preterosso to Antonio Vivaldi.
1: No, czyli po polsku Antonio... Zenek Martyniuk. Wszystkiego najlepszego, Ela. Bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami. Torba, butelka, dodatkowo jeszcze eskowe gadżety są już oczywiście twoje. Powiedz tylko jeszcze orędzie do narodu.
2: Tak. O, prosimy. Ja już nie biegnę.
4: Naród, trzymajcie się. Już jutro będzie bardzo ciepło i weekend.
2: Hurra!
3: Jankes, ty masz jakieś orędzie do narodu jeszcze?
2: Nie, hura już było. To jest hura, że będzie fajnie.
3: Ale brzmisz dobrze jak nadziajanego człowieka.
2: Już się oddziejałem przecież, no.

0: Czy da się tańczyć na krześle? Oczywiście, że się da się, da się. Oskar Cyms, 7:25.
1: No ale dzisiaj jest dzień fair play, więc zastanawiamy się, co nie jest fair, co nie jest sprawiedliwe dla was od rana.
0: Człowiek się budzi i od razu takie sprawy spływają na niego. Już w samym łóżku, kiedy niesprawiedliwością jest to, że dzwoni budzik.
1: No i te niesprawiedliwości wrzucacie nam na eskowego messengera.
2: Cześć Eska, to nie fair, że jak jesteś dorosły i chcesz iść do pracy, to idziesz. A jeśli nie chcesz, to też idziesz.
1: Eska.

0: worth it. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
5: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
4: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
5: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
4: Zaprasza
6: Mieczysław Strug, marszałek województwa pomorskiego.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Kasparama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby

0: Jedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Które godziny w Koszalinie są najlepsze? Oczywiście od 14 do 18 od poniedziałku do piątku. Ale za to w sobotę. Od 10 do 14 czeka na Was Wrangler Lee Outlet Dziki Jeans, w którym ubierzesz się od stóp do głów w markowe ciuchy. Koszalin, Wańkowicza 17.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.

0: Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
4: Drogowcy w Koszalinie działać dziś będą m.in. na Jaśminowej Zwycięstwa Konstytucji 3 maja, 1 maja i Piastowskiej. Na tych odcinkach łatane będą dziury, więc możliwe są krótkie utrudnienia. A wtorek zapowiada się z rozpogodzeniami, bez deszczu, będzie też cieplej.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, OLED, drzwi i bram garażowych.
5: 7.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu, poinformował Donald Trump. Prezydent USA dodał, że ostrzał był planowany na dzisiaj. Zmienił jednak plany na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie grad i silne porywy wiatru. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami, a to dla 9 regionów: południowo-zachodniej, centralnej i północnej i wschodniej części kraju.
6: Sport News.
5: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Kanonierzy w ramach przedostatniej kolejki Premier League wygrali 1-0 z Burnley FC. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem z Bournemouth, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
7: Już po pierwszej kawce i bardzo dobrze, 7.32 zrobiła się na zegarku.
8: No ale niestety cały czas w kalendarzu jest dzień fair play, a mówimy niestety dlatego, że szukamy tego, co niesprawiedliwe.
9: To niesprawiedliwe, że moja dziewczyna gotuje nam obiady, bo chce, a ja później zmywam, bo muszę, bo przecież jest równy podział obowiązków.
7: Ale halo, halo, halo, to była wasza wspólna decyzja.
8: Przypomnijmy, że to twoja dziewczyna ma zawsze rację.
7: Messengery w dłoń, dajcie znać, co jest niesprawiedliwe.

0: A jeszcze w weekend byłem daleko stąd, w Gorzowie Wielkopolskim, na Derbach.
1: A weź nie przypominaj. Weź nie opowiadaj.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Tak, wygrał Gorzów i co z tego? No, koniec
0: no
1: tego
0: nic,
1: tematu.
0: Nic, jeszcze będzie przecież spotkanie u was, no.
1: Tak, Zielona Góra przegrała, tak.
0: Proszę.
3: Słuchajcie, o tym, tak. Co wtorek mamy naszą zabawę, taka robota.
1: I gdyby na przykład żużlowiec brał udział w takiej robocie, to powiedziałby: ustawiam zębatkę na szóstkę.
0: Dokładnie.
1: O.
0: A, to jest tak, w takiej robocie rzeczywiście. No. Mm. No.
3: Tydzień temu też mieliśmy taką robotę i padł wtedy taki tekst.
1: Otóż było tak.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
3: No i wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie nasz fantastyczny słuchacz pracuje. A odpowiedź wcale nie była taka prosta, chociaż szybko udało wam się ją odgadnąć.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, tu jeszcze dużo zostało. Bardzo pana proszę. A mój zawód to asenizator, inaczej się mówi wywóz nieczystości płynnych, tak naprawdę.
0: O. Słuchajcie, ale miałem historię. Kiedyś raz jechałem tylko na stopa i właśnie jechałem tak zwaną szambiarką. Szambiarka się zatrzymała, gdy machałem, gdy mi się mój maluszek
3: to
0: popsuł.
3: Miło, naprawdę. To miło. No to super. Dajcie znać w takim razie, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy, a następnie nagrajcie również odpowiedź na naszym eskowym messengerze i zaraz po godzinie 8 nasi fantastyczni słuchacze będą próbowali odgadnąć, gdzie pracujecie.
1: No właśnie, dajcie coś nieoczywistego, coś takiego, co na

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
2: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
1: To dlatego wszyscy tam kupują.
2: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
1: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Słupsk, Garncarska 21, Koszalin, Heleny Modrzejewskiej 71.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
6: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: I po reklamie.
11: SK

0: bla, bla.
1: Eminem w Radiu SK.
2: To ci powiem, ale bla, bla, bla, bla.
1: Wszystko
2: bla.
1: Się zgadza jak najbardziej. Tak, 11 minut i będzie z nami godzina 8. Za chwilę wpadnie do nas Nosel. No i będzie bardzo ważny temat.
3: Wszyscy czekali na ten moment, kiedy odbędzie się tak zwane klasyczne dzwonienie z fotowoltaiki.
4: Niemożliwe, tak, w końcu!
5: Tak.
4: Tyle czekałam.
3: Mamy go.
6: Nosel wkręca w Radio SK.
7: Tak, słucham.
8: Czy ja do pana Dawida się dotelefonowałam?
7: Tak.
8: W sprawie informacji odnośnie, proszę pana, tutaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeznaczenia środków. To pan, tak?
7: Tak.
8: Lewa Halina po tej stronie, proszę pana. A pan zdaje sobie sprawę z tego, proszę pana, że teraz trwają kontrole?

0: Kontrolę?
1: To znaczy, no trwają, no i co z tym związane?
0: Pan też podlega kontroli, jeżeli pan takie środki ma do odzyskania, to pan podlega pod kontrol.
1: Mu dobrze, no, ale to ja mogę być kontrolowany, nie?
0: No to dobrze, mam pana teraz, to przy okazji się umówię na tą kontrol. Pan chce, proszę pana, kiedy tą kontrol, żebyśmy, proszę pana, zrobili to wysyłając do pana wagi, czy też pan będzie sam chciał policzyć?
1: Bo to jest co, bo to chodzi o te wszystkie zaległości, co mam u was, nie?
0: Te zaległości musimy skontrolować.
1: Ja bym musiał poumawiać tych ludzi po prostu, żeby, no bo musicie tam jechać na miejsce przecież.
0: No my nie możemy na każde miejsce, proszę pana, podjeżdżać. My musimy, proszę pana, albo panu wysłać, żeby pan to wszystko policzył i oczywiście dokumentacja fotograficzna, albo zrobić to wagowo.
1: A wagowo, co znaczy wagowo?
0: No na przykład, jeżeli pana, załóżmy, 600 śrub do montażu, no to lepiej szybciej panu będzie na wagę to dać, niż liczyć.
1: Czyli te śruby, które zużyłem, są rozpisane, mam zważyć i przy was, czy przyjedziecie?
0: Nie, no proszę pana, niech pan nie wymaga od nas tylu rzeczy. My tylko wytarowaną wagę wysyłamy do pana. Pan to musi, proszę pana, wszystko zważyć i wtedy dać nam wynik. My na podstawie tego wyniku robimy pana kontrol.
1: Ale co, ja mam ją zdjąć z dachu?
0: No jak pan inaczej to poważy?
1: Demontaż i montaż fotowoltaiki to jest koszt większy, niż my mamy na cię oddać.
0: Czyli pan chce, proszę pana, jeszcze raz to, proszę pana, odkręcić, wszystko pojedynczo policzyć, tak?
1: No tak, tylko teraz jak ja mam się cofnąć i rozkręcać cały dach, wyjmować się, jak ja już uszczelnione dziury wykręcę, szpilki, strofki, to ja już nie wkręcę w to samo miejsce.
0: No to jak mamy pana rozliczyć? No pan mi teraz powie, no. Ani skontrolować, ani rozliczyć, a pan żąda.
1: No to ja muszę to przemyśleć, to nie jest takie, że ja podejmę decyzję w tej sekundzie, tylko muszę iść teraz do wspólnika, powiedzieć mu, o co chodzi, do monterów i teraz jak ten temat ugryźć, no bo jak ja zdejmę komuś to z dachu, to już nie wkręcę w to samo miejsce.
0: To może Justyna by pomogła?

0: czekam na wasze zlecenia na SKP.
1: To jest miłość prawdziwa.
2: Myślę, to jest nowy sposób wyrażania miłości. Zamordujecie.
3: To fotowoltaika powoduje takie emocje, mówię wam.
4: Dlatego ja nie mam.

0: Skygo, Say My Love, a my teraz prosimy was, abyście say tekst z waszej roboty.
1: Zgadza się, dajcie znać, jakie teksty pojawiają się w waszej pracy. Te oryginalne, najmilej słyszane oczywiście. Zostawcie te teksty oczywiście na naszym meskowym messengerku.
2: I zaraz po godzinie 8 będziemy zgadywać.
0: Co to za robota?
3: Jankes i Wiktor.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000

0: gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Dzisiaj na kilku ulicach w Koszalinie pojawią się drogowce na Jaśminowej Zwycięstwa Konstytucji 3 maja. 1 maja i Piastowskiej prowadzone będą prace związane z łataniem ubytków w jezdni, więc mogą wystąpić chwilowe utrudnienia. A pogoda dopisze, będzie słonecznie, cieplej i bez deszczu.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek województwo pomorskie i tragiczny wypadek na krajowej 22. W Chrząstowie to odcinek między Barkowem a Człuchowem. Auto zderzyło się z ciężarówką, zginęły dwie osoby. Droga przez kilka godzin może być zablokowana. Usłyszeli zarzuty, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Czterech mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja odpowiadało na pytania prokuratora. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Michał Rawa ze szczegółami.
3: Tak, jestem.
2: Michale, jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni?
4: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
2: Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Na czele są pomidory, ogórki, jabłka.
5: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie żeby polskie.
6: Zerka pani?
5: No zerkam. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
7: Jabłka, gruszki, pomidory, ogórki.
8: Staram się polskie, najbardziej.
2: Na sklepach warzywa i owoce muszą mieć oznaczenia kraju pochodzenia, a część producentów dodatkowo korzysta ze znaku produkt polski.
0: SK Koszalin News.
1: Plus na Wojtów. 4 osoby staną przed sądem w Koszalinie po wypadku podczas remontu przedszkola w Polanowie. W 2023 roku elementy demontowanego dachu uderzył dwoje dzieci i nauczycielkę. Prokuratura zarzuca kierownikowi budowy, inspektorowi nadzoru i dwóm pracownikom nieumyślne sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Grozi im do

0: 3 lat więzienia. W Rościęcinie rusza budowa nowego schroniska dla zwierząt. Kołobrzeski magistrat ogłosił też konkurs na jego nazwę. Propozycje można zgłaszać do końca maja przez formularze na stronie urzędu. Finalnie to internauci wybiorą zwycięską nazwę w czerwcowym głosowaniu.
1: Tu. Dzień dobry, witamy serdecznie po 8.
2: Dzień dobry, witamy, to wtorek, 19 maja.
3: I zaczynamy naszą zabawę, taka robota.
4: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
1: Mam pewną propozycję, ale ona
2: nie
1: jest...
2: Mów.
1: Nie?
2: Nie mów, no bo nie, już wiem, co chcesz powiedzieć, czuję to. Dajmy wypowiedzieć się z płaczą.
3: No to dajcie znać na Skobym Messengerze, jak myślicie, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, która u siebie w pracy mówi najczęściej...
1: Znowu rolka?

0: Uwaga, kleszcze! Dla Dua Lipy.
1: Dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 8.
2: Dzień dobry. A?
3: Czekaj, jeszcze mikrofon.
1: No, widzisz, no, widzisz.
4: Taka robota, że sobie człowiek nawet mikrofonu nie włączył. No.
3: Jak to się gada do wyłączonego?
1: Mówisz, a nie słychać. Jaka to robota?
3: Raz, dwa, trzy, jak mnie słychać? Dobrze już teraz?
4: Już tak.
2: Co mówisz?
3: Mam ważnego newsa. Słuchajcie,

0: kosmiczna, poważna. Chodzi o to, że połowa tego, co krąży na orbicie okołoziemskiej, to są zwykłe śmieci. Tak stwierdzili eksperci. Chodzi o nieprzydatne, niedziałające, po prostu popsute elementy satelit oraz ich odpadki.
1: Ja mam pomysł. Świetny pomysł w ogóle, słuchajcie. Mianowicie trzeba wprowadzić system kaucyjny i na przykład każdy astronauta, który wróci z kawałkiem satelity, dostanie 50 groszy. Dobra?
2: Brawo. Brawo.
0: I Wiktor. Przepraszam, automat w NASA jest przepełniony.

0: Taka robota w Radiu SK.
1: Tylko u nas taka robota, oczywiście od samego rana we wtorek. No i co, no i co, no i co? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się w robocie u naszej słuchaczki.
2: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
3: Koncepcji no jest
4: nie,
3: kilka.
4: Znowu rolka.
3: Jaki chce mnie powstrzymać, ale ja cały czas twierdzę, że moja koncepcja w okolicach toalety się znajduje.
4: W ogóle mnie to nie dziwi, w ogóle nie jestem zaskoczona, ale jest to zła odpowiedź, czym też w sumie nie jestem zaskoczona.
1: Ale w sumie rzeczywiście nie, że ktoś dzwoni z pokoju numer 7.
3: Tak. I znowu się skończyła rolka.
1: Znowu rolka?
4: Dlatego warto jest mieć dzieci.
1: Które latają po rolki.
4: Ej, Malina, przynieś papier!
3: A ty mówisz, ja w zeszłym tygodniu ściszałem telewizor.
1: Teraz twoja kolej.
4: No dobra, to teraz wasza kolej tak naprawdę. Skowy Messenger czeka, halo?
5: Cześć, ja myślę, że nasza słuchaczka pracuje gdzieś na kasie fiskalnej w supermarkecie.
4: I rolka do kasy fiskalnej, bo się skończył papier do drukowania.
3: I trzeba czekać potem parę minut, a i tak ten paragon potem wyrzucę.
4: No, fajny pomysł, ale zła odpowiedź. Sprawdzamy dalej?
3: Pewnie, dziękujemy.
6: Zawód, o którym mowa, to kasjerka. Kasjerce czasami kończy się ta rolka w kasie. No i właśnie tak mówi. I znowu rolka.
3: To nie, to już możemy zdecydowanie wykreślić.
7: Oni pracują w banku. Ja też robię rolki.
1: Rolki z pieniędzy?
4: Ojejku, chciałabym kiedyś mieć tyle pieniędzy, żeby robić rolki z nich.
1: No, ale... Naprawdę robią tam takie rolki z pieniędzy i na gumkę?
3: Mhm.
4: To ale... tylko dla gangsterów.
1: To nie,
3: tak,
1: właśnie.
3: Oficjalnie musimy niestety powiedzieć, że... To też jest zła odpowiedź.
4: Zabawcie, nie. Żeby się do skarpet mieściło.
1: Ale prosimy o więcej oczywiście. Na pewno ktoś w końcu trafi. Jaka to robota? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się.
2: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
3: No to może to?
8: No to może koleżanka jest influencerką i zmęczona tematem pyta, no i znowu rolka, którą muszę nakręcić?
3: Nie jest też to Kasia Węsierska. Nie.

0: rolką i zmęczona tematem pyta, no i znowu rolka, którą muszę nakręcić?
1: Nie jest to Kasia Węsierska. Nie.

0: Jedziemy Ferrari na playliście, no i tak trochę wjedziemy tym samochodem w wiadomości Marcina Prockiego.
1: No bo są niestety utrudnienia. Dokładnie gdzie i dlaczego, o tym za chwilę Marcin wniósł.
2: To prawda i za kilka chwil zabieramy się, no, za taką robotę. Będzie finał, zobaczycie. Radio.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Schroeder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią Twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
4: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Koszalin świętuje swoje 760-lecie. Serdecznie zapraszam mieszkańców i gości na Dni Koszalina, które odbędą się w dniach 21 do 24 maja. Czekają na Was 4 dni pełne muzyki, kultury i wyjątkowych wydarzeń dla całych rodzin. Dołączcie do nas i świętujmy razem ten wyjątkowy jubileusz. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
11: Kierowców w Koszalinie czekają kolejne zmiany na remontowanej ulicy Zwycięstwa. Na osiedlu Rokosowo od dzisiaj brak wjazdu z Ogińskiego, dojazd tylko od Karłowicza. Przejazd w stronę centrum będzie zamknięty. A po pochmurnym poranku zacznie się przejaśniać.

0: wtorek zapowiada się pogodnie i bez deszczu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej do 10.00 potrwają utrudnienia na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. W Chrząstowie niedaleko Człuchowa zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka.
4: Samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
3: Mówi Dariusz Edwulit ze straży w Człuchowie. W wypadku zginęły dwie osoby. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ponad czterokrotnie poszerzono plażę w Kuźnicy. W ramach prac ochronnych na wybrzeżu poszerzono ją o 70 metrów. Przed wakacjami podobne prace zaplanowano na cyplu Półwyspu Helskiego i w rejonie Władysławowa, a Kazachstan uruchomił program sztucznego zwiększania opadów. Ten bazuje na technologii rozwijanej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Sztucznie wywoływany deszcz ma poprawić sytuację w rolnictwie. Część naukowców jest jednak sceptyczna wobec tego rozwiązania.
5: Dzień dobry wam mówimy, to już jest wtorek, 19 dzień maja, urodziny mojej fantastycznej córki. Malina, kocham cię, jesteś najlepsza.
6: No, cudownie, Malinka, taka robota, że wysyłamy.
7: A taka robota brzmi tak dzisiaj, posłuchajcie.
8: No nie, znowu rolka?
7: A, i co to za praca?
8: A mi się wydaje, że pani pracuje tam, gdzie kręci się sushi.
5: Dzięki, że przypomnieliście mojemu dziecku, że uwielbia sushi, więc dzisiaj pewnie będziemy musiały pójść na kolację i świętowanie jej urodzin właśnie tam.
6: Bardzo dobrze, no. Tanio będzie.
5: Wujek Jankę spłaci!

0: Pani Pogodynka, czyli Sanach i kwiat jabłoni idealnie opisują to, co za naszym radiowym oknem, czyli szary świat.
1: Dzisiaj szaro, ale jutro będzie słoneczko. Poczekamy, a teraz 8:39.
2: Taka robota w Radiu SK.
3: Od rana szukamy odpowiedzi na to, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, u której często pada taki tekst.
4: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
3: I już wiemy, że nie jest sushi masterem, już wiemy, że nie jest influencerką, już wiemy, że nie podaje papieru toaletowego Wiktorowi oraz, że nie jest panią kasjerką.
1: To prawda, gdy się wymienia ten papierek w tym systemie, gdzie pyk, robimy pyk, karton pyk, pyk, kolejny telefon pyk.
0: Mamy kolejny secik niedobrych odpowiedzi.
5: Zdaniem pani pracuje w gabinecie jakimś kosmetycznym albo takim kształtowania sylwetki, gdzie wrzuca swoje klientki na rolkę pod eliminację celulitu.
3: Jakby działało, to dajcie znać, bo ja mam się czego pozbywać.
6: To ja wiem, ona pracuje w marketingu. Rolka nagraniowa.
1: To też nie oczywiście. Są też takie rolki, jeśli chodzi o fizjoterapeutów, prawda? Tak podkładają, tak masz je rolować.
3: Nie chodziłam jeszcze do fizjo, to w pewnym wieku trzeba.

0: Chyba wrąda. Właśnie to, o czym Jankes powiedział, posłuchajcie.
1: Pani pracuje na pewno w branży beauty.
2: O, beauty. I to też nie to?
0: To też nie to, niestety. Nie to.
3: No, okay. Witam, może nasza bohaterka jest pracownicą studia fitness, o. W którym są ćwiczenia na rolce.
4: Też nie!
0: Wszystko nieprawda.
4: Ludzie!
2: No czyli co, mamy porażkę, czyli nikt nie odgadł dzisiaj?
0: Nie, nie, nie, jest z nami, słuchajcie, na linii czeka Tomek, który Tomek? Zrobił na nas okropnie dobre wrażenie.
5: Mm. Okropnie dobre.
0: Trafił idealnie.
2: Co za piękny, no.
0: Tomek, okay. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
0: Słuchaj, twoim zdaniem, co to jest za robota?
6: Według mnie nasza bohaterka jest spedytorką morską.
0: I teraz sprawdźmy to od razu u naszej bohaterki.
7: A jestem spedytorem morskim, a rolka to jest przesunięcie ładunku na kolejny statek, zrolowanie go.
4: No. I teraz całe życie się uczy.
0: Pytanie, skąd ty, Tomek, to wiedziałeś? Czy trafił spedytor morski na spedytora morskiego?
5: Po prostu
0: morskiego?
5: Jesteś kolegą naszej koleżanki.
0: Tak.
6: Ja pracuję w tej samej branży, tylko że w spedycji lotniczej. W związku z tym mam jakieś pojęcie na temat branży morskiej też.
5: A co się w spedycji lotniczej mówi najczęściej?
6: Najczęściej to, żeby szybko przyleciało.
2: Okej.
5: I wychodząc z pracy, chłopaki nigdy nie mówią spadam.
0: No, tak jest. Pakujemy i wysyłamy ci zestaw eskowych gadżetów za idealne, dokładne trafienie w meritum.
2: Gratulujemy.
6: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
2: I oby zawsze walizki przylatywały z nami, jak wracamy z wakacji.
0: Ty, żebyś przyleciał i się nie spuścił.
8: Reklama. Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 tysięcy 900 złotych oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO Koszalińska 26, Stare Bielice koło Koszalina. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
10: Coś potrzeba? Ile potrzeba?
11: Nie musisz mieć bonów, żeby kupować dżinsy w Pewecie. Twoje ulubione spodnie i ciuchy kupisz w Jiggy Jeans w Wrangler Lee Outlet. Koszalin, ulica Wańkowicza 17.
12: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
13: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
14: Doktorze, syn znowu kaszle.
15: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
14: Co mogę zrobić?
15: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
16: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
19: I po reklamie.

0: Gdzie jest odlot?
1: W sensie w jakim miejscu?
0: Gdzie jest odlot?
2: To tego nikt nie wie.
3: Odlot ściśle tajny.
1: Znaczy nie, no jest, są u nas osoby, które organizują te całe sytuacje.
4: To muszą wiedzieć.
1: Do której nas
5: jedna
1: zaprosili.
5: Osoba w naszej firmie, która
4: Andrzej
5: wie.
4: Andrzej Destaur kupił bilety.
5: Pan
4: Andrzej?
5: Kapitan.
1: Kapitan.
5: I no, nikt więcej w firmie nie wie. Ale co więcej, zapraszamy was cały czas do tego, żebyście ściągali apkę. Zgłaszali się do naszej zabawy odlot ściśle tajny. I na lotnisku dowiemy się, dokąd lecimy. Ale lecimy na 3 dni w fantastyczne miejsce. I na razie podpowiedzi są takie, że jest tam euro, że poczujemy się tam bardzo młodo.
4: Tak jest.
1: Jest tam mnóstwo dni słonecznych.
5: No. Kostium kąpielowy się przyda.
4: A teraz dowiadujemy się, że...
6: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
5: A pamiętajcie, że rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona.
4: Przestań, kawa.
1: To jest tak, rzeczywiście, SK Odlot ściśle tajny. Zabieramy was w nieznane miejsce na weekend. Ostatni weekend maja. Lećcie z nami, my też będziemy na pokładzie tego samolotu.
5: Jeżeli macie odwagę zgłosić się do zabawy, bo macie odwagę nie wiedzieć, jak się spakować na ten wyjazd, to zapraszamy serdecznie.
4: Suszone jabłka? To do Grójca nas zabiorą.
1: To nie, że kraj kwitnącej wiśni.
4: Nie, bo też jest informacja, że można tam wylądować tylko na dowód osobisty. I że będzie euro, proszę pana. To ty kombinuj, a my gramy dalej.
3: Odlot ściśle tajny.
5: Ale to jak euro, to Grójec odpada. Twój pomysł niestety nie wchodzi w to.
4: To prawda.
5: No. Kombinujmy dalej w takim razie. Zastanawiajcie się razem z nami, bawcie się razem z nami, ale przede wszystkim dołączajcie do zabawy, bo zbieramy fantastyczną eskową ekipę NATO, która poleci razem z nami.
1: Ja tak obstawiam... Kurczę... Turcja? Coś mi pachnie Turcją coraz bardziej.
4: A może Czechy? Tam są suszone szyszki chmielu.
1: Namówiłeś mnie!

0: Janki, to specjalnie dla ciebie. Very Short Remix. Najkrótszy remix tego kawałka na świecie, jaki antena widziała.
1: Tak czy siak działa i tak wam gramy oczywiście. Mamy tego mnóstwo. Tutaj hity na czasie Radio SK, 4 minutki do godziny 9.
2: Znowu jutro po godzinie 6 będziemy razem z wami. Będziemy rozdawać kolejny odlot ściśle tajny, więc zapraszamy do naszej SK-owej apki.
0: Dobrego wtorku wam życzymy. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Week.

0: Państwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Week.

0: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Ponownie ruszamy na ulicę Koszalina. Jaśminowa, zwycięstwa Konstytucji 3 maja, 1 maja i Piastowska. Na tych odcinkach drogowcy będą dziś łatać dziury. Niewykluczone są chwilowe utrudnienia. A po pochmurnym poranku zacznie się przejaśniać. Wtorek będzie słoneczny i bez deszczu.
1: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszefowie resortu obrony z wizytą w Stanach Zjednoczonych wezmą udział m.in. w spotkaniach w Pentagonie, gdzie przekażą, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności Amerykanów w naszym kraju.
2: Naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
1: Podkreślał premier Donald Tusk, a rozmowy za oceanem mają wyjaśnić kwestię obecności wojsku USA w Polsce i decyzję o wstrzymaniu relokacji rotacyjnej brygady Amerykanów. Stan Polki, poważnie rannej we włoskiej Modenie, nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. Kobieta jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach po tym, jak w sobotę w tym włoskim mieście mężczyzna wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych pracujących w warmińsko-mazurskiej służbie celno-skarbowej. Do formacji dołączył nowy pies Maja, to owczarek holenderski. A w sumie w służbie w regionie jest 17 psów.
3: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
1: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Przed nowym psim funkcjonariuszem teraz intensywny okres szkolenia.
4: SK Koszalin. News.
0: Lucna Wojtów, przed nami jubileuszowa Noc Muzeów w ramach 760-lecia Koszalina. W wydarzeniu weźmie udział około 20 instytucji, a jedną z nich będzie delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, mówi Maciej Słomka.
5: Chcemy Państwu pokazać od Strychu po piwnice te miejsca, które są szczególnie ważne i historycznie ciekawe.
0: Noc Muzeów w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego już w piątek. Na koncerty i wydarzenia w ramach Dni Koszalina będzie można dojechać za darmo. W piątek i w sobotę miasto uruchomi specjalne, bezpłatne linie autobusowe. Szczegóły tras i rozkładów dostępne są na stronie MZK.
6: Wow, psy potrafią wyczuć walutę, gotówkę? Niesamowite. Przecież mówili, że pieniądz nie śmierdzi. Pomyłeczka. Do mnie ma pomyłki, będą hity na czasie, na przykład Nareszcie. Dokładnie za 3 minuty Igor Herbut Zalia i Vito Bambino. A na początek Felix Jenny, Jasmine Thompson, Ain't Nobody, Michu Sapkowski. Witajcie, 9:03 na zegarach.

Radio SK.

0: Shakira, Whenever, Wherever na antenie radiowej. Shakira, która w zeszłym tygodniu wydała razem z Burna Boyem numer Die Die, który jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej. Graliśmy wam ten numer, no w końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę. I to nie jest pierwsze pojawienie się Shakiry, jeśli chodzi właśnie o mundial, bo w 2006 roku w Niemczech śpiewała Hips Don't Lie, później w 2010 roku w RPA Waka Waka. Była też na ścieżce dźwiękowej, nazwijmy to w ten sposób, w Brazylii w 2014 numerem La La La. Teraz mamy Die Die. A to oznacza, że Shakira w ciągu ostatnich 20 lat pojawiała się częściej na mundialu piłkarskim niż reprezentacja Italii. Mamma mia! No dobra Włosi, no macie pizzę, macie ravioli, pyszne sery i szynkę. Nie możecie mieć wszystkiego. Tate McRae, Radio SK. Za moment Just Keep Watching, później Alex Warren u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK i

0: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i

0: wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zapraszamy do salonu Dacia Zdunek. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81. www.zdunek.dacia.pl.
2: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu podczas Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 996 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
9: I po reklamie.

0: Feel This Moment, czyli Pitbull i Christina Aguilera Verduesca, wcześniej Lore, wszystko jedno, wszystko źle. Ej, a może właśnie ekipa Lore w przyszłym roku na Eurowizję, co? No właśnie, wokół Eurowizji wciąż gorąco, niestety nie tylko w temacie świetnego występu Alicji Czempińskiej, ale też 12 punktów dla Izraela, które przyznało polskie jury. Mamy już trochę więcej info. Otóż polskie jury, to jest ważna informacja, nie głosowało kolegialnie, w sensie nie siedziało i nie powiedziało, dobra, dajemy 12 dla Izraela. Każdy głosował osobno, a potem system wyciągał, bo to nazwijmy średnią, i tylko jeden polski juror dał 12 punktów Izraelowi sam z siebie, a jeden z kolei umieścił piosenkę z tego kraju na ostatnim miejscu. Byłem ciekaw, jak długo pozostanie tajemnicą, kto tak głosował. No to już wiemy, że na ostatnim miejscu Izrael umieściła Vicky Gabor, która w dość emocjonalnym wpisie na social mediach dała znać, że to ona. No nudy nie ma, naprawdę. Muzyka miesza się z polityką, ale to chyba nieuniknione w takich przypadkach. Benson Boone, Mystical, Magical, piękny numer, nie budzący chyba żadnych kontrowersji, co? Że go zagram. A później będzie w ST Purple Disco Machine.
1: Radio SK. Reklama.
2: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
6: Czekamy na ciebie w Castoramie Koszalin.

0: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
1: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Nowy podjazd, piękny taras. Zmień swój ogród choćby zaraz. W centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń

0: Żony paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń

0: Ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią Twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1. Wjazd do makro.
1: Hej, co u Ciebie?
2: Zapisałem się do TB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Słupsk, Garncarska 21, Koszalin, Heleny Modrzejewskiej 71.
1: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 900 zł oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO Koszalińska 26, Stare Bielice koło Koszalina. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: To dobry czas dla Jessie, czyli dla Jasmine Byrne, Irlandki, która jest i wokalistką, i w ogóle pisze piosenki, i DJ-ką, i producentką. No i naprawdę dobry czas, bo chociażby numer z Calvinem Harrisem. No i oczywiście solowe Can't Deny, który pojawia się na antenie Radia SK dosyć systematycznie i chyba tak pozostanie na dłużej. Tak graliśmy przed 10. Po 10. numer, który podbił wasze serca mocno, bo to numer jeden z gorącej 20. Nie teraz, ale w ogóle to już nie 11. Tame Impala i Jenny, krótko mówiąc, co będę owijał w bawełnę. Dracula w remiksie zaraz po 10. Westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
7: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
6: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
7: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
6: Zaprasza
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
10: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomasz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za

0: Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
3: Od dziś kolejne zmiany na ulicy Zwycięstwa na Rokosowie. Nie wjedziecie z Ogińskiego w Zwycięstwa. Dojazd tylko od Karłowicza, odcinek w stronę centrum zamknięty. Przejazd tylko do Rokosowa. Rondo Zwycięstwa Ruszczyca Zielona działa, ale z ograniczeniami. A pogoda będzie Wam sprzyjać. Wtorek zapowiada się słonecznie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
4: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało na jeziorze czterech mężczyzn w wieku 18-19 lat. Trzem udało się dotrzeć do brzegu, czwartego szukają strażacy.
5: Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
4: Mówi na Łukasza Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Wiemy, że mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego i wypoczywali na Mazurach. Kierowcy utrudnienia na ekspresowej 12 na Lubelszczyźnie na wysokości miejscowości Kajetanów niedaleko Puław zderzyły się dostawczak i samochód ciężarowy. W wypadku zginęła jedna osoba. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. Jutro wejdzie w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. Polscy przedsiębiorcy na razie nie muszą obawiać się sankcji, bo na razie nie działa centralny wykaz takich obiektów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
6: Budzi to pewien niepokój wśród mieszkańców, wśród przedsiębiorców naszych lokalnych. Przepisy na ten moment nie wchodzą 20 maja w życie. Uspokajam, bo wiele sygnałów dotarło do mnie, że przedsiębiorcy denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi, no bo to jest największa obawa.
4: A nowe przepisy mają uderzyć w obiekty niezarejestrowane i niepłacące podatków.
2: SK Koszalin. Sport.
3: Lucna Wojtów. Biegacze ponownie ruszą na leśne trasy w Koszalinie. W czwartek o 19:00 wystartuje leśna piątka na dychę. 10-kilometrowy bieg jednym okrążeniem z parkingu przy ulicy Słupskiej. Na mecie na uczestnik

0: pukają, bo wiele sygnałów dotarło do mnie, że przedsiębiorcy denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi, no bo to jest największa obawa.
1: A nowe przepisy mają uderzyć w obiekty niezarejestrowane i niepłacące podatków.
2: SK Koszalin. Sport.
3: Lucna Wojtów. Biegacze ponownie ruszą na leśne trasy w Koszalinie. W czwartek o 19 wystartuje leśna piątka na dychę. 10-kilometrowy bieg jednym okrążeniem z parkingu przy ulicy Słupskiej. Na mecie na uczestnik

0: o kolesiu, który wie wszystko. Mr. Know-it-all. Nowy Teddy Swims na antenie Radio SK. Ja wszystkiego nie wiem, nic z tych rzeczy, ale wiem na pewno, że ten nie weekend, który przed nami, ale ten kolejny możecie spędzić naprawdę w... No właśnie nie wiem gdzie, ale w dobrym towarzystwie, o to na pewno, bo wiemy z kim, z ekipą porankową naszą, wiemy kiedy, to już wspomniałem, ostatni weekend maja, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. To wiemy już trochę więcej, bo są podpowiedzi, na przykład taka, dzisiejsza.
1: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
0: Miało być łatwiej. Nie wiem, czy jest. Odlot ściśle tajny. Wciąż rekrutujemy ekipę, która razem z nami na ten odlot się wybierze, a zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej aplikacji, która jest do ściągnięcia za darmo i na Androida, i na iOS-a. Miles Smith i Stargazing West. Za moment później Andy Dust, Harris i Zokaria.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Masz to Brico.
10: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marché, nasze ceny rządzą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga motocykliści, odpalamy konie i...

0: I ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
1: I po reklamie.

0: Brawo, brawo, Katy Perry, znakomity wykon, naprawdę. Last Friday Night w Radiu SK, czyli a propos tego, co działo się ostatniej piątkowej nocy. Ostatniej piątkowej nocy to kilkadziesiąt tysięcy osób na PGE Narodowym, również ja nie kryję, bawiło się na koncercie Maty. A w ten weekend, co by tu koncertowo? Taco czy Florida może? Taco czy Florida? Co by tu wybrać? Obydwa koncerty w Warszawie, a wy wybierać nie musicie, bo macie je wszystkie. W sensie zaproszenia, w sensie bilety. U Hanczaka po godzinie 18 w imprezce zaproszenia w tym tygodniu na koncerty Taco, a także na show od Florida. Fuka i Vito Bambino zabiorę cię tam w Radiu SK za moment. Później Keanu Silva i King of My Castle w remiksie Don Diablo.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie

0: każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie.

0: Puść kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betonex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
3: I po reklamie.

0: Jeśli ktoś potrzebował chwili spokoju, to mam nadzieję, że ten spokój przez ostatnie 3 minuty udało mu się osiągnąć. Kuba i Kuba, jakże ładnie brzmiące na antenie Radia SK. Stygnie lato. Kolejna godzina hitów, też już stygnie, więc ją gram. Kungs i Theophilus London, czyli Galaxy. Na rozpęd, na początek, zaraz po 11.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert.

0: przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3499 zł. Teraz za jedyne 2499, z kodem taniej aż o 1000 zł.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

tylko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 20.

0: zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko już od 19,99, a ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 29. Biedronka.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
8: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
14: Dzisiaj w kilku miejscach w Koszalinie spotkacie ekipy drogowców, m.in. na Jaśminowej. Zwycięstwa Konstytucji 3 maja, 1 maja i Piastowskiej. Łatane są ubytki w jezdniach, mogą wystąpić krótkie utrudnienia. Ze strony pogody żadnych utrudnień nie będzie. Wtorek słoneczny i bez deszczu.
15: Już prawie 11, to SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwają posiedzenia aresztowe w sprawie czterech mężczyzn zamieszanych w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Między dorosłymi a nieletnim miało dojść do szarpaniny nad jeziorem. Trzech braci i szwagier odpowiedzą za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Ale to nie wszystko, bo zarzuty zostały rozszerzone, bo zatrzymani nie udzielili też pomocy. Mężczyznom grozi do 20 lat więzienia. Premier Węgier z wizytą w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż Petera Madziara po wygranych wyborach i objęciu fotela szefa rządu. Szczegóły wizyty zna reporterski Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, gdzie zacznie się ta wizyta?
16: Wizyta Petra Madziara rozpocznie się w Krakowie, gdzie premier Węgier odwiedzi Wawel i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie Madziar pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie zaplanowano rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnim punktem wizyty będzie Gdańsk i spotkanie z byłym liderem Solidarności Lechem Wałęsą. Razem z premierem Węgier do Polski przyjedzie aż 7 ministrów.
15: Katowice, Rzeszów i Opole. To w tych miastach dochodzi najczęściej do wypadków i kolizji. Tak wynika z analizy przygotowanej przez rankomat.pl. Zdarzenia drogowe przeliczono w niej na 10 tysięcy mieszkańców. Do większości z nich dochodzi na skrzyżowaniach, w korkach i parkingach, a szczegóły raportu znajdziecie na sk.pl.
17: SK Koszalin News.
14: Płótna Wojtów. Sportowe inwestycje w regionie nabierają tempa. 22 miliony złotych trafi do zachodniopomorskich samorządów na budowę i modernizację 8 boisk piłkarskich w ramach programu Orły. Wśród inwestycji są m.in. obiekty w Mielnie, Koszalinie i Strzakęcinie. Od krótkiego sprintu dla najmłodszych aż po wymagające 5 km dla dorosłych. Przed nami kolejna edycja Biegu Wenedów w Koszalinie. Szczegóły Jerzy Krauze.
18: Zaczniemy biegami dzieci w godzinie 9.30. Potem co 5 minut pobiegnie grupa starsza. Natomiast bieg główny od 10.
14: Bieg Wenedów w sobotę.
19: Numery, które łączą pokolenia w tej godzinie, bo będzie Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Będzie też Madonna i Sabrina Carpenter, czyli Bring Your Love. Po polsku między innymi Dawid Podsiadło i jego sezon za niecałe 3 minuty. Bo te niecałe 3 minuty to Kungs, Galaxy i Michał Sapkowski. Witajcie. 11.02, wszyscy grają.

0: Enrique Iglesias i Sean Paul, który już jutro na warszawskim torowarze ze swoim show Bailando na naszej antenie. Bailando, i to porządne. Pamiętacie, że koncerty Shona Paula, mieliśmy bilety, rozdawaliśmy, prawda? Fajni jesteśmy, chciałem się pochwalić tylko. A prawdziwe Bailando na naszej antenie to w każdy piątek po godzinie 20, bo wtedy to SK Live Remix. Przypomnę, po 22 stery przejmuje Armin Van Buren i jego State of Trance. Ale Bailando, jeśli chcecie mieć, to możecie je mieć o każdej porze dnia i nocy, pod każdą szerokością geograficzną, jeśli tylko jest tam internet, jeśli macie za darmo ściągniętą naszą aplikację. SK Live Remix, jest taki stream i teraz bardzo proszę... Sugar Radio Show. To Robin Schulz teraz rządzi streamem SK Live Remix, który znajdziecie w naszej aplikacji. Mocna polecajka. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, zgodnie z obietnicą za chwilę później Quebo na Fide i Daria Zawiałow.
1: Radio SK.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu podczas Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 900

0: 96 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonu Dacia Zdunek. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81. www.zdunek.dacia.pl.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Krzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
8: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
9: Nowy podjazd, piękny taras. Zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Schroeder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią Twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
12: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
13: I po reklamie.

foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Underneath the Blue, czyli Moziman na antenie Radia SK. Poniekąd w temacie jesteśmy z cyklu Jakich to sportów ludzie nie wymyślą? Bardzo proszę, podwodne szachy, czyli dyscyplina, w której nie tylko emocje na zawodnikach nie pozostawiają suchej nitki. Dobra, to zanurzmy się w temat. Partia rozgrywa się na szachownicy na dnie basenu, na głębokości prawie 1,5 metra. Nie ma zegara, a o czasie ruchu decyduje wyłącznie długość wstrzymywanego oddechu. To nie są łatwe sprawy. I są nawet mistrzostwa świata, ostatnie kilka dni temu rozgrywane w Polsce. Wygrał Litwin, gościnni byliśmy, drugi Polak Kamil Dzida, więc mocno gratulujemy. Tylko jak, ja pytam, pod wodą powiedzieć szach, a potem szachmat? A? Mam was. Makao i pomakale. Dua Lipa, Be The One w Radio SK. Przypomnę ten numer za chwilę, później Sombr i 12 to 12.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czekamy na ciebie w Castoramie Koszalin.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Koszalin świętuje swoje 760-lecie. Serdecznie zapraszam mieszkańców i gości na Dni Koszalina, które odbędą się w dniach 21 do 24 maja. Czekają na was 4 dni pełne muzyki, kultury i wyjątkowych wydarzeń dla całych rodzin. Dołączcie do nas i świętujmy razem ten wyjątkowy jubileusz. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
17: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 900 złotych oraz...

0: polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa Bemo Koszalińska 26, Stare Bielice koło Koszalina. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK tuż przed godziną 12 w temacie szach i szachmat. Bartek na SK-owym Messengerze się do mnie odezwał. Po profilowym widzę, że mam do czynienia ze znawcą i dostaję taką informację. Dostaję czy nie dostaję? Trzeba kliknąć, o!
1: No to, że tak powiem, ja cię zaszachuję teraz, bo w profesjonalnych szachach właśnie nie mówi się szach, nie mówi się szachmat. Po prostu jest taka zasada.
0: No i to jest, drogi Bartku, po prostu szach i mat. Kasia Myśleska z wami po godzinie 12. Michael Patrick Kelly rozpocznie popołudnie ze swoją jego Beautiful Madness. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po godzinie 9. Makao i po makale. Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto.

0: oknie przeglądarki lub aplikacji Otomo to masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? AI.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
4: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
3: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
4: A o 18 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
3: Zaprasza
5: Mieczysław Strug, marszałek województwa pomorskiego.
6: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
7: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
8: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
9: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj.
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
12: Słupsk, Garncarska 21, Koszalin, Heleny Modrzejewskiej 71.
11: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: I po reklamie.
14: Mała zmiana planów na remontowanej ulicy Zwycięstwa w Koszalinie. Od dzisiaj na Rokosowie obowiązuje nowa organizacja ruchu z Ogińskiego. Nie skręcicie w Zwycięstwa. Dojazd tylko od Karłowicza w stronę centrum. Tym odcinkiem już nie przejedziecie. A w pogodzie w kolejnych godzinach nadal słonecznie i sucho.
15: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. 4 tygodnie obserwacji psychiatrycznej, tego dla Sopowca podejrzanego o zabójstwo córki w Ustce chce prokuratura. Mężczyzna miał też próbować zabicie 4 innych członków rodziny. Wniosek o obserwację trafił już do sądu. Biegli psychiatrzy po jednodniowym badaniu nie potrafili wydać jednoznacznej opinii o poczytalności byłego funkcjonariusza. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce we wsi Rybojecko na drodze wojewódzkiej. Czołowo zderzyły się osobówka i bus.
16: 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu, natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
15: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w tym miejscu jest zablokowana w obu kierunkach. Jeszcze pomoże. Krajowa 22 w Chrząstowie jest już przejezdna. Rano po śmiertelnym wypadku na trasie były duże utrudnienia. Tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego rejonu Indre Ostfold trafiły do internetu. Naukowcy z projektu Wild Intel zachęcają internautów do pomocy w identyfikacji uchwyconych gatunków. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem, no i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
1: SK Koszalin. Na czasie.
14: Rudzna Wojtów w Koszalinie już niebawem będzie żył tańcem i sportową energią. W sobotę hala widowiskowo-sportowa zamieni się w parkiet. Odbędzie się Puchar Polski w tańcu towarzyskim. Będą turnieje, darmowa lekcja tańca dla mam z Robertem Rowińskim oraz gala finałowa z udziałem Agnieszki Kaczorowskiej. A kolejne podwójne zaproszenia czekają pod adresem koszalin@sk.pl. Tydzień później, 30 maja, ulicami miasta przejedzie Night Skating Koszalin. Rolkarze pokonają ponad 7-kilometrową trasę dla początkujących i bardziej zaawansowanych.
13: Ten wtorek rozpoczęłam od wizyty na bazarku. 12:02 są tak swoją drogą w Radiu SK i nie tylko. I mam pewne refleksje na temat ekonomii w związku z tym. O czym więcej za chwilę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Michael Patrick Kelly, a także Bledka to w tej godzinie.

0: Britney Spears.
1: Womanizer w Radiu SK, Jonathan, PZ, Liwka, obejmuje noce, to wam zagram za chwilę. Sanach też będzie w Radiu SK, a ja dzisiaj byłam, ale na bazarku. Każdy, kto dociera w takie miejsca, ten wie, że tam odmowa i asertywność schodzą na dalszy plan, bo jak się widzi, po pierwsze, te ładne owoce i warzywa, po drugie, sprzedawców, którzy mówią, a może jeszcze to, a może jeszcze tamto, to będzie pasowało do tego, jak pani kupi na ziemniaczki, to koperek też pani musi kupić, no to trochę portfel w tym wszystkim woła o pomoc, jednocześnie człowiek ma dzięki temu potem pełną lodówkę. Ale obserwuję tak sobie z roku na rok wzrost cen różnych produktów na bazarkach także, bo warzywa mają to do siebie. I owoce, że naprawdę drożeją. Truskawki na razie to tak bardziej miliony monet niż taka cena, która skłoniłaby mnie do kupowania kilograma codziennie. No to mam właśnie taką jedną refleksję. Gdyby tylko ktoś znalazł sposób na to, żeby te owoce i warzywa przetrwały dłużej niż kilka dni, to naprawdę bardzo by się opłacało inwestować nie w kryptowaluty, nie w mieszkania, a właśnie w truskawki, koperek i pomidory malinowe.
2: Reklama.

0: przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wróć do Peweksu i kup swoje nowe jeansy. Wranglery i Lee czekają na ciebie w nowym outlecie Dziki Jeans. Koszalin, Wańkowicza 17.
2: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Schroeder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią Twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
4: I po reklamie.
5: UK

0: się wszyscy!
1: Było, minęło, to Oceana w Radiu SK. Kiedyś ten kawałek nie był hitem, a teraz nim jest i podobnie może być z tym numerem. Leonie, Markus, Martinus. Taki duet, dokładnie mówię o Markusie i Martinusie, których możecie znać z Radio SK. Dołączyli do Leonie i razem stworzyli nowy kawałek, który ma szansę stać się hitem. Proszę zrobić głośniej, żeby zapamiętać, bo może będzie wam towarzyszyło przez całe wakacje właśnie to brzmienie. Moonlight już teraz w SC.

nami to tak zawsze. Człowiek tylko powie o truskawkach na antenie. Timbaland, Nelly Furtado, Give It To Me w Radiu SK. Bo zakupiłam dzisiaj 2 kilogramy, co oznacza, że do końca miesiąca mogę już nic nie jeść, patrząc na ceny truskawek. I posypały się nagle przepisy na nasz SK Messenger, co można z truskawek zrobić. Więc jest oczywiście ciasto drożdżowe z truskawkami, jest ciasto jogurtowe z truskawkami, galaretka z truskawkami, koktajl z truskawkami, shake z truskawkami, makaron z truskawkami, rosół z truskawkami pewnie też by się znalazł. I teraz ja nie wiem, czy te przepisy są po to, żebym zrobiła i wam wysłała, czy żebym zapisała i tak jak ze wszystkimi innymi przepisami nie zrobiła nigdy, ale miała świadomość, że one gdzieś tam czekają. Oskar Sims, no co ty za chwilę w SC. Autopromocja.

0: Zamknie, ale poczekajcie, zamknę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Kaufland jest fresh.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział...

proszę się teraz zabierać do pracy. I nie mówię tego w imieniu waszego szefa, tylko w imieniu waszej głowy, dlatego że na około godziny 13 u osób, które wstają mniej więcej o godzinie 7, przypada pik naszej kreatywności oraz efektywności, jeżeli o pracę chodzi. Szybka kawa i wracamy. Ja też wracam po 13 z kolejnymi hitami w Radiu SK. Między innymi Silver, DGO, a także Taylor Swift dla fanów tej pani. No i nowy hymn od męskiego grania orkiestry też się w Radiu SK pojawi. Gdyby ktoś właśnie przeżywał pik swojej kreatywności albo w drugą stronę pewien kryzys tejże, to zapraszam na SK-owy Messenger. Możecie nagrać, jak wam ja wtorek razem coś z tym zrobimy.

0: zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
6: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Kierowców w Kołobrzegu czekają utrudnienia na remontowanej ulicy Starynowskiej. Od jutra drogowcy będą układać nową nawierzchnię, więc ruch będzie się odbywał wahadłowo. I jeszcze prognoza pogody. Do końca dnia słonecznie, sucho, bez opadów. Jutro ma być jeszcze cieplej, ale przelotnie popada.
14: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony tego kraju poinformował, że był to najprawdopodobniej ukraiński bezzałogowiec. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii dostali komunikat alarmowy z informacją o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe przesłuchania, badania i sekcja zwłok śledczy z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Młoda kobieta była w aucie, a gdy wysiadała, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
15: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
14: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Znamy nowe ceny paliw na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Olej napędowy 7 zł, podał minister energii. W stosunku do dzisiejszych cen benzyna zdrożeje o 10 groszy, a diesel o 15. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą blisko zabudowań.
16: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie. No i poszedł tam w las.
17: Tam gdzieś między

Reklama. Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton

0: Idziemy do mamy. Tam był właśnie niedźwiedź.
1: Mówią mieszkańcy, gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
2: SK Koszalin.
3: Lucna Wojtów, od 1 czerwca zmiany dla pacjentów w koszalińskim szpitalu. Całodobowo zacznie działać izba przyjęć ogólna. Zmieni się też lokalizacja, m.in. poradni neonatologicznej, nocnej świątecznej opieki zdrowotnej oraz izby przyjęć położniczej. Szpital podkreśla, że zmiany mają usprawnić obsługę pacjentów i nie oznaczają likwidacji przyjęć ginekologicznych. Kołobrzeg szykuje się na żeglarskie święto. Nadchodzą regaty Trzy Perły. Oprócz widowiskowej parady jachtów przygotowano więcej atrakcji, mówi organizator Paweł Szyszka.
4: Pokaz ratownictwa morskiego, około 12 food trucków. Będą pokazy węzłów ratowniczych. Piknik żeglarski.
3: Start już w piątek.
1: 13:02. Jeżeli dzisiaj nie mieliście ochoty iść do pracy, to pewnie nie jesteście sami. Czy mamy na to jakąkolwiek metodę? Nie, dlatego że dorosłość polega na tym, że czasami trzeba robić rzeczy, których się nie chce. Ale potem przynajmniej kasa jest na koncie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: rano dzisiaj w pracy mam taki zasób, że biegam z pustą taczką, bo nie ma kiedy załadować. Nie, to nie o mnie, ale dostałam wiadomość taką od słuchaczki Ani, ale umówmy się, że to jest tylko lekka rozgrzewka, dodaje Ania. Prawdziwy maraton zacznie się po fajrancie. Logistyka, potomki na zajęcia, szybki slalom między półkami w markecie i domowe Grand Prix z praniem w roli głównej. Ciekawe, czy ktoś jest chętny na taką wymianę, pyta Ania i dodaje najważniejsze moim zdaniem PS. A dorosłość polega na tym, że mama już nie usprawiedliwi nieobecności. Coś w tym jest, nieprzygotowań też już nie przyjmują w dorosłym życiu. Z drugiej strony znam takie mamy, w tym moją, która tak by stanęła w obronie każdej ze swoich córek, że każdy szef prawdopodobnie by się ugiął. Przypominam, za tydzień dzień mamy, żeby nie było, że zapomnieliście. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
9: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
5: Castorama!
9: Teoria
6: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł.

0: rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Powiedz mi, czy rozbierasz telefon, a powiem ci, ile masz lat. I czy lubisz w ogóle rozmawiać przez telefon? To w Low Habits, za nami w Radiu SK, 22 minuty do godziny 14. Bo jeżeli nie lubisz, to prawdopodobnie tych lat na koncie nie masz zbyt dużo. A jeżeli z chęcią odbierasz, z chęcią dzwonisz i nie przeraża cię dzwoniący telefon, to prawdopodobnie jesteś milenialsem albo nawet i kolejnym jeszcze pokoleniem. Psychologowie zbadali pewną zależność między chęcią do odbierania telefonów, a tym, ile mamy lat. Gen Z nie odbiera telefonów. Wolą pisać. Albo nagrać głosówkę, albo wysłać czasami na przykład rolkę na Instagramie, czy też TikToka. Z kolei im więcej mamy lat, tym częściej ten telefon odbieramy i tym mniej się go boimy, dlatego że jeżeli chodzi o Gen Z, to mówi się nawet o tak zwanym phone anxiety, a więc lęku przed telefonami. Dlaczego niektórzy wolą pisać zamiast dzwonić? Dlatego, że telefon i rozmowa przez telefon wymaga od nas większego zaangażowania i wysiłku, także emocjonalnego, a na wiadomość można odpisać, kiedy się będzie chciało. Czyli często nigdy. Jeżeli tutaj też są osoby, które bardzo szybko odczytują wiadomości, ale bardzo długo zajmuje mi odpisanie, to jesteśmy w tym razem. To by wyjaśniało, dlaczego grono znajomych się tak sukcesywnie zmniejsza.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
13: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
16: O.
15: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu. I po reklamie.

0: Ładnie wam Sombrz zagrał. Potential przed godziną 14 w Radiu SK. Tam do przodu z tymi projektami. Wypychamy tak zwane ASAPy, zamieniamy spotkania na maile, którymi mogłyby być, gdyby ktoś ich nie wpisał w kalendarz, byleby szybciej udać się w kierunku domu. Po 14 ja wam trochę nadam tempo tej pracy. Justin Bieber, Alex Warren, Velvet w ST.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
11: Jak tak, to Allegro.
10: Tak już jest. Niskie ceny.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
2: I to tu?
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
12: Do końca dnia kierowcy mogą liczyć na dobre warunki na drogach. Padać nigdzie nie będzie, ale przypominamy Wam o kolejnej zmianie organizacji ruchu związanej z przebudową ulicy Zwycięstwa na osiedlu Rokosowo. Jeśli chodzi o pogodę, na jutro to będzie zdecydowanie cieplej i miejscami pojawi się deszcz.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. To po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych.
14: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
13: Informuje Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Dwoma kolejnymi mężczyznami zajmie się jeszcze sąd, a śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie. Zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich był pod wpływem alkoholu. Rozmowy od Brukseli po Pentagon i Biały Dom. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA, zapewnia premier Donald Tusk. A chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
15: Polska odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi wierzyć, że nasze spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
13: No stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli. Sali szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. 31 tyle lat ma średnio w Polsce kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu. A i tak Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie, podał Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej kobiet urodziło w województwie mazowieckim. Najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
16: SK Koszalin. Na czasie.
12: Nic na Wojtów. Przed nami bardzo intensywne dni. Będzie głośno, kolorowo i bardzo energetycznie. W czwartek startują Dni Koszalina z koncertami, nocą muzeów, paradą historyczną i mnóstwem atrakcji dla mieszkańców. Na scenie pojawią się m.in. Brodka, Problem, Nosowska i Zalewski. Z kolei Drawsko-Pomorskie szykuje się na SK Rider Show. Tutaj czeka na Was ryk silników, food trucki i motocyklowy klimat. Już w sobotę odbędzie się 6. edycja zlotu motocyklistów. W programie m.in. konkursy, strefa chilloutu, symulator MotoGP, a nawet śmigłowiec Radia SK.
13: Ja właśnie z przejedzenia truskawkami zmagam się z bolącym brzuchem. Taka wiadomość dotarła na nasz eskowy messenger, co oznacza, że wszyscy ci, którym było szkoda kasy na truskawki, bo ciągle miliony monet, nie macie czego żałować, oszczędziliście także ból brzucha. Alex Warren za chwilę, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Pani nazywa się Velvet i dobrze zabrzmiała na antenie Radia SK. Chemistry, 17 minut po 14. 40% z Was właśnie w tym momencie udaje. Udaje zajętych w pracy. Ktoś to sprawdził, przebadał i już wiemy, że 40%, czyli co czwarta osoba, zamiast teraz pracować, to albo się loguje na różnego rodzaju komunikatory, żeby być aktywnym, albo przełącza się z okienka na okienko, albo chodzi szybko po miejscu pracy z jakimiś dokumentami, choć tak naprawdę nie ma nic do załatwienia, albo czasami też pisze maile po pracy, żeby pokazać swoje zaangażowanie.

0: Po co? No po to, żeby szef uwierzył, że pracujemy. Ale wy zdajcie sobie sprawę, że takie udawanie, że się pracuje, wymaga praktycznie tyle samo wysiłku, co wykonywanie tej pracy. Ja tylko tak tutaj to zostawiam.
1: Radio SK. Reklama. Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: Ach, te dżinsy z Feveksu. Niebanalny styl twojej młodości, ciągle aktualny. Odwiedź nowy outlet Dziki Jeans. Koszalin Wańkowicza 17. Dawny Feveks.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: I po reklamie.

lecimy. Alan Walker, Mick, Dancing in Love. Można było polecieć w jakiś na przykład taniec, ale my lecimy w nieznane. I to dokładnie w nieznane, bo wciąż możecie oczywiście obstawiać, dokąd tym razem wylądujemy, jeżeli chodzi o nasz samolot w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny, ale nic wam więcej powiedzieć nie mogę. Dlaczego? Bo sama nic nie wiem. Wiem, że będziecie wylatywać. Ostatni

Razem wylądujemy, jeżeli chodzi o nasz samolot, w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny, ale nic wam więcej powiedzieć nie mogę. Dlaczego? Bo sama nic nie wiem. Wiem, że będziecie wylatywać. Ostatni

0: Lecą z Wami Jankę, Skama i Wiktor. Jeżeli takie informacje Wam wystarczą, żeby porwać się na tę przygodę, to pobieracie aplikację Radio SK, a tam szukacie wszelkich szczegółów na temat akcji Odlot, ściśle tajne, no i potem naprawdę lecimy. Panic at the Disco, High Hopes, za chwilę.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
6: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
5: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
6: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
5: Zaprasza
7: Mieczysław Strug, marszałek województwa pomorskiego.
8: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox. Dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach na kastorama.pl.
7: Czekamy na ciebie w Kastoramie Koszalin.
8: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Kastorama.
15: Teoria
6: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Kastoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Koszalin świętuje swoje 760-lecie. Serdecznie zapraszam mieszkańców i gości na Dni Koszalina, które odbędą się w dniach 21 do 24 maja. Czekają na Was 4 dni pełne muzyki, kultury i wyjątkowych wydarzeń dla całych rodzin. Dołączcie do nas i świętujmy razem ten wyjątkowy jubileusz. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Zaglądamy na koszalińskie ulice. W cierpliwość musicie uzbroić się na skrzyżowaniu Traugutta 4 marca i Zwycięstwa. Postoicie też na rondzie Solidarności i Działkowców, gęsto również na Władysława 4, Młyńskiej i Armii Krajowej. Na termometrach teraz 15 stopni, a jutro nawet do 21.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
23: Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze.
22: Mówił Łukasz Wróblewski z tamtejszej straży. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Nowy węgierski premier już w Polsce, Peter Madzar, wylądował w Krakowie i tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
24: Dzień dobry.
22: Powiedz, co zaplanowano na najbliższe godziny.
24: W stolicy Małopolski Peter Madzar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję.

0: konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
1: Miał zachwycić, a stał się kością niezgody. Mieszkańcy osiedla Dolnośląskie w Bełchatowie nie chcą budowy wodnego placu zabaw w parku.
2: Betonowa inwestycja spowoduje, że to miejsce straci urok.
1: A lokatorzy okolicznych bloków chcą, aby magistrat wskazał inne miejsce.
3: Teraz my jesteśmy po prostu na etapie realizacji.
1: Odpowiada prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Wodny plac zabaw ma być gotowy w połowie przyszłego roku.
4: SK Koszalin News.
5: Oliwia Kisielewska. Uwaga kierowcy w Koszalinie. Od dziś kolejne utrudnienia na Rokosowie. Nie przejedziecie z Ogińskiego w Zwycięstwa. Dojazd tylko od Karłowicza.
6: Wyłączony z ruchu zostanie również fragment ulicy Zwycięstwa od skrzyżowania z ulicą Ogińskiego aż do skrzyżowania z ulicami 4 Marca i Traugutta.
5: Mówiła Anna Makarewicz z Urzędu Miasta. Zmiany dotyczą także ronda u zbiegu ulicy Zwycięstwa, Ruszczyca i Zielonej. Parada historyczna przed ratuszem zainauguruje w czwartek o 16:30 obchody urodzin Koszalina. W programie Korowód Mieszkańców koncert Krzesimira Radomskiego czy pokaz laserów w muzeum.
4: Wrzuć na luz.
7: Wrzuć na luz.
4: Wrzuć na luz.
7: Na luz.
8: Dwie minuty po 15 wesce. Dajemy wam znać, że fajnie gramy. Oskar Cyms, daj mi znać. Zaczyna później Bibi Rexa i Faithless. Wpadnie też Carla Fernandez. No i przypomnijmy sobie absolutny klasyk, czyli Eiffel 65 i Blue Dabadi. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie we wtorek.

0: Kiedy powstawał ten numer, wszyscy byliśmy piękni, zdolni i młodzi, a teraz wciąż jesteśmy piękni i zdolni. Eiffel 65 i Blue Dabadi na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 15. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Nie wierzę, że teraz na waszych twarzach nie pojawił się wielki uśmiech, gdy leciał Eiffel 65. Szczególnie pewnie jak jesteście w samochodzie, nie ma lepszego kawałka do samochodu jak ten. No a właśnie, dzisiaj sprawdziłem, że jest dzień mycia samochodów.
0: Świetny dzień mycia samochodów przy obowiązujących aktualnie prognozach pogody, które co rusz wskazują na albo przelotne, albo solidne opady deszczu.
1: Dlatego właśnie nie rzucajcie się wszyscy na mycie samochodów dzisiaj, bo wiemy jak to się kończy, później ta pogoda nagle się psuje. Ja mogę tutaj powiedzieć, że nawet nie wiedząc, że jest ten dzień, pojechałem umyć dzisiaj auto, więc jak będzie padać to na mnie, ale skoro nie mycie samochodów...
0: Można też zrobić taką starodawną metodę, mam taką koleżankę, która zamiast konkretnego prysznica stosuje instytucję podchlapki.
1: Podchlapki.
0: Już się nie przyjaźnimy, żeby była jasność. Można to zorganizować swojemu samochodowi. To
1: właśnie, jeżeli nie podchlapka auta, to co dzisiaj w planach macie, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym messengerze. To bardzo proste, a uwielbiamy słuchać wasze głosy, tym bardziej, że w zamian mamy nasze eskowe prezenty, w tym nasz merch Pirowski i Pawełek.
0: Razem z Warsaw Saints przygotowaliśmy dla was tę kolekcję ubrań. Ona jest dla was dostępna w zamian za wasze wtorkowe historie. Za moment, jeśli chodzi o tę historię muzyczną, to napiszemy ją na nowo, razem z Damiano Dawidem i jego numerem zatytułowanym The First Time. Radio
2: SK. Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Hej, co u ciebie?
16: Zapisałem się do TB Edukacja.
15: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
16: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
15: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
16: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
15: Też bym tak chciała.
16: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Słupsk, Garncarska 21, Koszalin, Heleny Modrzejewskiej 71.
15: TB Edukacja.

0: Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: dla wszystkich, którzy trwają po południu. Mamy takie oto trofea. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A dzisiaj historia powtórzy się jak kiedyś z One Direction. Simon Cowell. Być

0: Może kojarzycie tego brytyjskiego dżentelmena, brytyjskiego łowcę talentów, a przy okazji jurora brytyjskiego i amerykańskiego Mam Talent i X Factor. Tym razem znowu łączy chłopaków w boys band. Tym razem to nie Harry plus Zayn plus Liam, Lee, Louis i...
1: Nile,
0: tak jest, a December 10,
1: tak jest. 7-osobowy skład tym razem i chłopacy grają łącznie na 14 instrumentach, tak więc uzdolnieni. Widziałem ich tak trochę przypadkowo na żywo i naprawdę mają w sobie sporo energii. Kto wie, może kiedyś dorównają One Direction. Sprawdźmy, co proponują w swoim nowym singlu Infinity 1, 2, 3.
0: Gramy December 10 na naszej antenie.

0: Ina i Hot w Radiu SK. 25 minut przed 16, no dobrze by było, żeby o tej porze roku prawie... No nieco ponad tydzień przed czerwcem było już hot, ale na razie jest jak jest. Pięknie was witamy porą popołudniową, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Ania chyba sobie życzy najbardziej, żeby było hot, posłuchajcie.
2: Dzisiaj w tak piękne popołudnie będę sadziła pomidorki w folii i na zewnątrz, żeby latem cieszyć się przepysznym smakiem swojskich pomidorków.
1: Tak jest, życzymy, żeby żadnych przymrozków nie było. A Pirowski, jak tam twoje działeczki i grządki już? Zaopiekowane?
0: Pawełku, u mnie to się nazywa balkon, ale pomidor. Radio
3: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabij.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 tysięcy 900 złotych oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO Koszalińska 26, Stare Bielice koło Koszalina. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie

0: Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
1: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
2: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza Ibiza Wynajem.pl.
5: I po reklamie.

0: the Night to Jazzy w Radiu SK. Na zegarkach mamy 4 minuty do godziny 16.
1: Fajne rzeczy dzieją się wokół nas. Polak pobił rekord świata w 20-krotnym Ironmanie. Co to oznacza? O tym powiemy za moment w newsach SK o 16.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
2: Urodzinowe hop ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agressawa Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład Smartwatch Amazfit Balance 2XT.

0: niższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
6: Nie musisz.
5: Jak to nie muszę?
6: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
5: Oto Moto Lease?
6: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
5: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
6: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
5: I to gdzie?
6: To tu. Oto Moto Lease.
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Schroeder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią Twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
16: Ponownie zaglądamy na ulicę Koszalina, sznur aut na Słowiańskiej, Połczyńskiej i Młyńskiej. Postoicie też na skrzyżowaniu Traugutta 4 marca oraz Zwycięstwa. Gęsto również na Władysława 4, Stawisińskiego i Monte Cassino. A na termometrach teraz 15 stopni.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk, a tym mają zająć się ministrowie.
18: Bardzo bym chciała, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji.
17: A to może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji. Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kijów przeprasza Tallin po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tychi napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, by unikać takich incydentów. A rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa już dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie, Jurand Czabański, ustanowił nowy rekord świata. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minuty i 27 sekund, deklasując historyczny rezultat z 98. Teraz, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, jedna z firm przekaże ćwierć miliona złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters.
19: SK Koszalin. Sport.
20: Oliwia Kisielewska. W ramach Dni Koszalina odbędzie się wiele wydarzeń sportowych, spośród których jednym z najbardziej widowiskowych będzie Puchar Polski Strongman. Sześciu siłaczy zmierzy się w sześciu widowiskowych konkurencjach, m.in. w pchaniu i przeciąganiu tira, martwym ciągu czy wyciskaniu belki. Start w sobotę na terenach podorzynkowych o 13. Kolejną atrakcją będzie Bieg Wenedów. W programie przewidziano bieg główny na dystansie 5 km oraz biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach od 200 do 800 metrów. Impreza rozpoczyna

0: Dni się również w sobotę o godzinie 9.30 przy ulicy Rekreacyjnej.
1: Wrzuć na luz!
2: Już 2 minuty po godzinie 16:00, dzisiaj wtorek, a za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Kygo i Selena Gomez, będzie Blotka i Smash Mouth, a zatem numer wprost ze Shreka. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
3: Tu Pawełek, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.

0: Numer ze Szreka od dwóch szereków. Pięknie witamy, Pirowski, Pawełek i Smash Mouth, I'm Believer na naszej antenie już kwadrans po 16.
1: Bardziej Szrek i osioł, tylko musimy jeszcze ustalić, który Szrekiem, a który osłem.
0: No to właśnie, Pawełku, gdybyś miał tak ustalić, który z nas jest Szrekiem, a który osłem,
1: nie
0: chciałbyś pełnić, Pawełku, dwóch funkcji. Ja mogę zostać Lordem Farquadem na przykład.
1: A nawet jesteś do niego troszkę podobny.
0: Naprawdę,
1: ci,
0: no. Pawełku, a nie wyłączyć ci kurna mikrofonu?
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
5: Masz Alexa.

0: świata i wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: No cześć, byłeś pan już w dawnym Peweksie przy dawnej Kniewskiego?
8: A warto tam pójść?
7: Idź pan i będziesz pan zadowolony. Jeansy, koszulki, kurtki, czapki firm Wrangler i Lee w outlecie Dziki Jeans przy Wańkowita 17. Oczywiście w Koszalinie.
9: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
10: To będzie ostatnia reklama. Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
11: I po reklamie.

0: Armin van Buuren, Come Around Again w Radiu SK. Już 28 minut po 16, a my pięknie was witamy.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry. A Armin van Buuren to nasz nowy kolega z pracy, czeka na was w każdy piątek od 22 w SK Live Remix, które zaczyna się jak zawsze o 20 w piątki.
0: Powiedziałeś, Pawełku, że Armin van Buuren czeka o 22, bo program zaczyna się o 20. Tak. To albo się typ spóźnia i nie zdążyłeś, bo jeszcze uścisnąć dłoni, albo coś się nie zgadza w zeznaniach.
1: Po prostu Armin to jest gwiazda, więc on pracuje tylko godzinkę, prawda?
0: To akurat dlaczego ty 22. przychodzisz, Pawełku, aż na 3? Bo powinniśmy na 6, 8. Beyoncé, Halo. Gramy wam już teraz ten piękny numer na naszej antenie. Jeszcze halo do was zrobimy dzisiaj parę razy. Bausa Magnetic to za moment już czeka w kolejce.

0: Bausa. Magnetic na antenie Radia SK już 25 minut przed 17. Dzień dobry, witamy, Pirowski Pawełek w waszych głośnikach.
1: I wasze głosóweczki w naszych uszach teraz, Żaneta.
2: No hejska, kochani moi mili, pozdrawiam was serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
2: Co ja dzisiaj? Dzisiaj jest wtorek, no to już nie jest poniedziałek, ale jednak byłam z dzieci u ortodonty, oczywiście prywatnie. No i troszeczkę mi na posmutniała, także może ślicznie poproszę jakiś piękny, mały prezencik na pocieszenie. Pozdrawiam.
0: Czyli było płacone tam.
1: Ja myślałem, że po wyjściu od ortodonty jednak mina i uśmiech są do góry, a nie na smutno.
0: Ale musiałeś dawno nie być u ortodonty, Pawełku. Tam za każdą literkę tego zawodu jest co najmniej stówka. Że ma 9 liter ortodonta, to jest 9 stów na wejściu. No. Zauważyłeś, że podobnie jest w radiu? Zobacz, DJ ma 2 literki i wszystko się zgadza.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
10: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
13: I po reklamie.

0: na mnie jest wszystko jedno i na pewno wszystko źle też nie jest. Odkąd macie Radio SK LOR na naszej antenie, a na zegarkach 4 minuty do 17. Trzymamy kciuki za wasz bezpieczny powrót do domu.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich sporo o załamaniu pogody, które nadchodzi w niektóre rejony Polski, a tuż po 17 ujawnimy ostatniego headlinera festiwalu Rap Stacja. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Koszalin świętuje swoje 760-lecie. Serdecznie zapraszam mieszkańców i gości na Dni Koszalina, które odbędą się w dniach 21 do 24 maja. Czekają na Was 4 dni pełne muzyki, kultury i wyjątkowych wydarzeń dla całych rodzin. Dołączcie do nas i świętujmy razem ten wyjątkowy jubileusz. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu.

0: filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Uwaga kierowcy w Kołobrzegu, od jutra utrudnienie na remontowanej ulicy Starynowskiej. Drogowcy będą kłaść nową nawierzchnię, więc ruch będzie odbywał się wahadłowo. Warto zdjąć nogę z gazu i uzbroić się w cierpliwość. A jutro w Kołobrzegu nawet do 20 stopni i sporo chwil ze słońcem.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kraty idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. To po dramatycznych wydarzeniach w weekend. Na linii Olsztyn i nasza reporterka Anita Zalewska, która śledzi sprawę.
7: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednio średnią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty.
6: A według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Uwaga na gwałtowne załamanie pogody. IMGW wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed burzami. To dla 9 województw. Mowa o części m.in. województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego.
8: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę.
6: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Może też spaść grad, a alerty burzowe obowiązują dziś do 23. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Zdaniem ekspertów to rzadkość i ogromny sukces. Życie czarnych bocianów możecie podglądać dzięki transmisji online Lasów Państwowych i Uniwersytetu Łódzkiego.
2: SK Koszalin News.
5: Oliwia Kisielewska. Po 15 latach znika problem łachy na Parsoncie w Kołobrzegu. Wody Polskie mają już zgodę i 2 miliony złotych na usunięcie przemulicka na rzece z 2011 roku. Prace ruszą latem i zakończą się do końca września. To będzie pokaz niesamowitych możliwości ludzkiego ciała. W Koszalinie odbędą się Mistrzostwa Polski w street workoucie.
9: Zawodnicy tutaj będą wykonywali bardzo trudne fizycznie pozycje. Będą robili widowiskowe, bardzo często też niebezpieczne manewry na drążku, wyskakując, kręcąc się dookoła niego.
5: Mówiła Klaudia Ludwikowska, organizatorka. Start 4 lipca w hali Koszalińskiego Bromka.
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
13: Wrzucamy na luz 2 minuty po godzinie 17, ale otwieramy tę godzinę ważną informacją, ważną dla wszystkich fanów muzyki.
14: Rap Stacja Festiwal ogłasza właśnie swojego ostatniego headlinera i jest to, uwaga, uwaga, Mata. On już w Sławie pojawi się między 8 a 11 lipca tego roku.
13: Nie tylko w Sławie, bo także na naszej antenie już teraz startuje 17, a my pięknie witamy. Tu Pirowski
14: i Pawełek.

0: Serenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 17, a ten cichy śpiew śmiechu zaprezentowała nam jedyna polska prawdziwa gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu. Z nami Paweł Egipirowski. Co takiego

0: dźwięki?
1: Ale
2: nie słyszę.
1: To, to co masz w ryjku, to się przykłada do ucha.
0: No właśnie, Pawełek pomylił otwory. Czasem mu się to zdarza, z tego co wiem. Zapraszamy serdecznie, 664-402-302. Dzień dobry.
2: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawi się?
1: Absolutnie.
2: No, super.
0: Halo? Dzień dobry, witamy.
3: 302, dzień dobry.
4: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawi się?
0: Tak, tu pani...
2: Tak, ścisz radio.
0: Tak, będzie łatwiej ze ściszonym radyjkiem.
2: No nie damy rady jednak tutaj.
0: Dobra.
2: Spróbujmy z drugiej strony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kogo
3: dzień
0: witamy? Dobry. Cześć.
3: Cześć, Dawid z tej strony.
0: Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry, witamy pięknie. No próbuj. Jesteśmy ciekawi twoich pytań.
3: Chciałem cię spytać, czy to jest coś z nadmorza?
1: Nie. Absolutnie nie.
3: Absolutnie.
2: Bezpośrednio z nadmorza to nie.
3: Myślałem, że to jest muszla.
0: Muszla.
2: Nie.
0: Nie, niestety to nie jest muszla, to coś innego jednak. Raczej używane w domu i to kiedyś chyba. No bo teraz już tak coraz rzadziej.
2: Używasz teraz jeszcze?
0: Czy co ugryzło?
2: Używasz jeszcze teraz?
0: Czy ja używam?
2: No.
0: Ale czego czy używam?
2: Tego przedmiotu.
0: Czego? Silikonu?
2: Przedmiotu.
0: Przedmiotu. Tego nie używam, Pawełku.
1: Jeszcze, jak nie zapłaciłeś, to nie działało.
0: Że jeszcze raz?
1: Jak nie zapłaciłeś rachunku, to nie działało.
0: Panie Jadziu, w tej kwestii nic się nie zmieniło na świecie.
5: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK. Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
5: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy do salonu Dacia Zdunek. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81. www.zdunek.dacia.pl.
8: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
11: Koenu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu podczas Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 996 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek. Koszalin, ulica Gnieźnińska 81.
12: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long. Grawam Radio SK pół do szóstej, ale gramy też w zabawę Co Pawełek Trzyma w ryjku w naszym studiu. Najprawdziwsza, jedyna w swoim rodzaju, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pirowski razem z wami, witamy pięknie, rozpoczynamy drugą rundę i muszę powiedzieć, że przyszła dobra odpowiedź SMS-owo do nas. Ktoś już wie,

0: W swoim rodzaju, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pirowski razem z wami, witamy pięknie, rozpoczynamy drugą rundę i muszę powiedzieć, że przyszła dobra odpowiedź SMS-owo do nas. Ktoś już wie.
2: Dzwońcie 664 402 302, a Jadzia wam przypomina, co wiemy o tym przedmiocie. Aha.
1: Najpierw już sobie zapomniałam, Jadzia...
0: No właśnie. Wystarczy popatrzeć, Paweł, jak trzyma to w ryju, w linku.
2: Zerknij sobie.
1: No, przykłada się to do ucha i słychać dźwięki.
0: Aha. I nie jest to muszla, taka
1: nie
0: była propozycja w rundzie pierwszej. A zatem co to takiego może być? Odpieramy pierwsze połączenie w tej rundzie do wygrania elementy z naszego popołudniowego merchu. A zatem ciuszki, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kogo witam?
3: Ola.
0: Cześć, Olinko, witamy bardzo pięknie. Próbujesz strzelić, czy próbujesz najpierw z pytaniami?
3: A można jeszcze raz poprosić, jakie były już podpowiedzi?
0: Podpowiedzi były następujące, że przykłada się to do ucha i słychać dźwięki, ale nie jest to muszla z nadmorza. Mm-hmm.
3: Czy jest to duże?
2: No, takie bym powiedział spore, całego do ryjka na pewno bym nie zmieścił. Całej, nawet całej.
3: Są to słuchawki?
0: Ajajajaj, dobre typowanie, ale nie jest to dobra odpowiedź. Szukamy dalej. Pani Jadziu, może coś jeszcze podpowiemy, bo z niego coś wyrasta tutaj.
2: Co ty
0: z niej nawet.
1: Przewód, włącza się go do takiego...
0: Gniazdka, dobrze.
2: I też można powiedzieć, że kiedyś, no mówiła, że jak się nie opłaciło rachunku.
1: Jak się nie opłaciło rachunku, to nie działało.
2: Odcinali, no właśnie.
0: Kogo witamy?
4: Robercie,
0: no.
4: Cześć. Dobra, to pewnie to nie, będzie...
0: Robert, poczekaj, nie słyszeliśmy odpowiedzi. Telefon składa się z kilku elementów, a tu mamy jeden element połączony z drugim elementem, ale trzeciego nie ma. To
2: ten
0: tylko
2: końcowy
0: podpowiem.
2: Taki, który do ucha idzie.
4: Słuchawka z telefonu stacjonarnego.
1: To odpowiedź się do nas dodzwoniła.
4: Nie.
0: Gratulujemy, Robercie, bardzo, bardzo serdecznie. Tak z ciekawości, ty jeszcze telefonu stacjonarnego używasz, czy to już przeżytek przeżytków?
4: Nie używam, ale ja jeszcze z tych czasów, gdzie używałem.
0: A, elegancko. To podobnie jak my. Nie wiem, czy się smucić, czy cieszyć.

0: będą za moment twoje. Radio SK. Kuba i Kuba, stygnie lato według panów. Według nas jeszcze się nie zaczęło, patrząc na to, co się
1: nie
0: dzieje
1: za oknem. Nie ma co stygnąć.
0: Pani Jadzia stygnie po naszym spotkaniu, ja to widzę. Pa, Jadziu, kocham cię. Wyjdziesz za mnie? Chyba się zgodzi.

0: jeden z moich ulubionych numerów Stromae. Papa Ute.
1: Tak śpiewa Stromae.
0: Już przestał to być mój ulubiony numer, Pawełku, akurat z całego katalogu Stromae'a, znajdę se inny.
1: To był ulubiony numer Pirewskiego, to za chwilę mój ulubiony i to się długo nie zmieni, Damiano Dawid, Born with a Broken Heart. I
0: a my liczymy, że kolejne hity, które zagramy, też będą waszymi ulubionymi.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Czekamy na ciebie w Kastoramie Koszalin.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors słyszycie na falach Radia SK 5 minut przed godziną 18.
1: Rumors, czyli plotki, i my w sumie już nasze plotkowanie popołudniowe na dzisiaj kończymy. Wracamy do Was jutro po 15. No a po 18 to oczywiście Wesce, zawsze imprezka. A jak imprezka, to kto?
0: No Pawełku, zmuszasz mnie teraz do plotkowania. To już nie wiem w takim razie, w którą stronę. Michał Hanczak, zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
2: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 tysięcy 900 złotych oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO Koszalińska 26, Stare Bielice koło Koszalina. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
8: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
7: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
8: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
7: Zaprasza
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
13: Kierowcom w Koszalinie przypominamy o utrudnieniach na ulicy Zwycięstwa. Od dziś na Rokosowie obowiązuje nowa organizacja ruchu. Z Ogińskiego nie skręcicie w Zwycięstwa, dojazd tylko od Karłowicza. W stronę centrum tym odcinkiem już nie przejedziecie, a jutro w Koszalinie nawet do 21 stopni.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Juksty. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Do wypadku doszło o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Szef MON-u po pilnym łączeniu z szefem Pentagonu, Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmawiał telefonicznie z Petem Hexetem. Otrzymał zapewnienie, że zaangażowanie USA w obronę Polski się nie zmienia, a wcześniej Pentagon zapowiedział wycofanie żołnierzy z Niemiec.
15: SK Sport News.
14: turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Jutro w ramach turnieju towarzyskiego Polska zagra z Serbią, a Bułgaria z Ukrainą. Z kolei na sobotę, na zakończenie turnieju, zapowiedziano spotkania Polska, Bułgaria i Ukraina, Serbia. Święto koszykówki w centrum stolicy od 1 czerwca w Warszawie. Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Impreza będzie niezwykle widowiskowa. Odbędzie się na placu Defilad, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica.
15: SK Koszalin News.
13: Oliwia Kisielewska, przed nami jubileuszowa Noc Muzeów w ramach Urodzin Koszalina. W wydarzeniu weźmie udział około 20 instytucji, a jedną z nich będzie delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mówi Maciej Słomka.
16: Chcemy Państwu pokazać od strychu po piwnicę te miejsca, które są szczególnie ważne i historycznie ciekawe.
13: Noc Muzeów w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w najbliższy piątek. Młodzi wirtuozi z Koszalina opanują scenę filharmonii. Uczniowie Koszalińskiej Szkoły Muzycznej zagrają wspólnie z profesjonalną orkiestrą symfoniczną. Start w piątek o 18.30.
15: Imprezka.
17: Imprezka.
15: Imprezka.
17: Imprezka.
15: Imprezka. Imprezka.
18: Chciałem sobie podładować telefon. Mamy tutaj pod stołem kontakt i w ogóle nie mogę tam trafić. Świetny początek programu, naprawdę. Ale mam nadzieję, że z wami będę w kontakcie. 2 minuty po 18:00, Hanczak z tej strony. Zaczynamy imprezkę. Dracula na dobry początek.

wspomniałem, że muszę sobie podładować telefon i już podłączyłem, ładuję, bo ten telefon to mi się dzisiaj przyda. Za chwilę wam powiem do czego. Sombr 12 to 12 na antenie Radia SK w Imprezce. No właśnie, dzisiaj mamy dzień dobrych uczynków i tak sobie pomyślałem, że no, nie jestem w stanie wam wszystkim we wszystkim pomóc, ale możemy ten dzień dobrych uczynków przekuć w dzień dobrych wiadomości, dzień dobrych wyrazów, dzień komplementów być może i mam dla was taką propozycję. Będę do was dzwonił i będę wam mówił miłe rzeczy, jeżeli ich potrzebujecie oczywiście. I tak sobie po prostu miło pogawędzimy. Jedyny warunek jest taki, że muszę wiedzieć, do kogo dzwonić, więc jeżeli ktoś chce, to zostawia na Messengerze Radia SK namiar na siebie, no i może ze dwa zdania opisu swojej osoby, żebym też wiedział, jaki to ma być komplement albo w jakim kierunku ta rozmowa powinna się ułożyć. Zapraszam. Zobaczymy, czy będziecie ode mnie odbierać w ogóle, bo może się okaże, że za chwilę się odbije od zajętej linii albo wyłączonego telefonu. Tak też czasami bywa. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Czekam na chętnych, a tymczasem gram wam kolejne hity w imprezce. Zagram teraz taki, który większość z was rozpozna po jednej nutce i od razu skojarzy naprawdę z imprezowymi historiami. Tak jest, to Pitbull w imprezce już teraz.

0: cztery pory roku, a w tym ta, którą lubimy, no niemal wszyscy, wiosna. Wiktor Waligura na antenie Radia SK. Dzisiaj dzień dobrych uczynków i ja postanowiłem zrobić taki dobry uczynek, że będę was komplementował. Zostawiacie numery telefonu na Messengerze Eski, a ja teraz wydzwaniam po ludziach i zobaczymy, czy ktoś odbierze telefon, czy jednak się wystraszy i nie umie przyjmować komplementów. Halo, dobry dzień dobry.
1: Cześć, siemanko.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Jakub.
0: Kuba, tu Michał Hanczak, Radio SK się kłania, jesteśmy na żywo. Kuba, jak twój dzień dzisiaj w ogóle?
1: No, bardzo dobrze, uratowałem parę żyć.
0: O, czyli dobre uczynki spełnione z okazji Dnia Dobrych Uczynków, chociaż podejrzewam, że to jest dzień jak co dzień u ciebie.
1: Dokładnie, naprawiam ekspresy do kawy, więc jestem zbawicielem ludzi.
0: A ja myślałem, że rozmawiam z ratownikiem medycznym i mi tu powiesz, że dzisiaj 10 udanych resuscytacji i paru pacjentów dowiezionych na czas tam, gdzie trzeba. No dobrze, dobrze, ale powiem ci, że rzeczywiście, zwłaszcza dzisiaj, jako osoba, która się huśta z tym ciśnieniem dosyć mocno, wypiłem 4 kawy, więc gdybym miał zepsuty ekspres, no to naprawdę byłoby źle. Także absolutnie komplement dla ciebie to, że jesteś super bohaterem, który nie nosi peleryny, ale za to nosi torbę z narzędziami do naprawy ekspresów do kawy.
1: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za komplement.
0: Kuba, bardzo proszę. No wiesz, karma wraca, jak to mówią. No i kawa czasami też. Ale Sejnate Smith za chwilę.
2: Reklama.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonu Dacia Zdunek. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81. www.zdunek.dacia.pl.

0: 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zapraszamy do salonu Dacia Zdunek. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81. www.zdunek.dacia.pl.

0: 25% zniżki. Bandi. Przetestowane przez czas.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu podczas Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 996 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Koszalin świętuje swoje 760-lecie. Serdecznie zapraszam mieszkańców i gości na Dni Koszalina, które odbędą się w dniach 21 do 24 maja. Czekają na Was 4 dni pełne muzyki, kultury i wyjątkowych wydarzeń dla całych rodzin. Dołączcie do nas i świętujmy razem ten wyjątkowy jubileusz. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
5: I po reklamie.

0: Fuka i Vito Bambino w imprezę w Radiu SK. Zabiorę cię tam. No właśnie, SK zabiera was tej wiosny i tego lata na najlepsze koncerty, najlepsze festiwale. Fukaj na przykład będzie obecny podczas Rap Stacji, jubileuszowa 10. edycja w lipcu w Sławie. No i oprócz Fukaja tam cała śmietanka polskiego hip-hopu. Z zagranicy też na przykład pojawi się Busta Rhymes, ale od dzisiaj wiemy również, że w Sławie na Rap Stacji zagra Mata. No i na pewno Kiss Camp Odry w roku na pewno też się pojawi. Także słuchajcie nas uważnie, żeby zdobyć bilety, bo oczywiście, że będziemy mieli.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix

0: już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
3: I po reklamie.

bardzo dobre muzyczne danie przed 19 w imprezę Even Hollow. Nie wiem, czy jeszcze przed kolacją, czy już po kolacji, czy dzisiaj na obiad był ziemniak, ale czytam, że ruszyła taka kampania promocyjna, promująca ziemniaki, ponieważ podobno coraz mniej ziemniaków jemy. Polski ziemniak, bohater każdego obiadu, tak nazywa się ta kampania. Ja jestem człowiek ziemniak, można powiedzieć, mogę jeść wszystko z ziemniaków w każdej postaci i nawet wymyśliłem hasło do tej kampanii. To hasło powinno brzmieć: ziemniaczki zjedz, mięsko możesz zostawić.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Słupsk, Garncarska 21, Koszalin, Heleny Modrzejewskiej 71.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl.

0: przedsprzedaży. Dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl. Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 900 zł oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO Koszalińska 26, Stare Bielice koło Koszalina. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
4: I po reklamie.
5: Koszalin na czasie.
6: Oliwia Kisielewska. Już w czwartek zacznie się wielkie świętowanie urodzin Koszalina. Rozpoczniemy od parady historycznej przed ratuszem o godzinie 16.30. To zaledwie początek bogatego programu pierwszego dnia świętowania, który wypełnią liczne występy artystyczne, korowód mieszkańców czy wspólny polonez. Całość zwieńczy wieczorny koncert Krzysimira Wymskiego i widowiskowy pokaz laserów w muzeum. Z kolei w sobotę warto obrać kierunek na Drawsko-Pomorskie. Tam odbędzie się SK Rider Show. W programie m.in. zlot motocykli, konkursy czy eskowy śmigłowiec.
7: Muzyką się żyje.
8: Bangaranga. To słowo powtarzane ostatnio przez fanów Eurowizji. No i my w Imprestę też za kilka chwil będziemy mieli Bangaranga, bo zagram wam ten hit. To jest tytuł zwycięskiej piosenki Bułgarii. Dzisiaj w Sofii oficjalna impreza na cześć Dary, czyli wokalistki, która w sobotę wygrała konkurs. W centrum miasta trwa plenerowy koncert. Dała nam powód do dumy narodowej. Pokażmy jej, że cała Bułgaria stoi za nią murem. Tak władze Sofii napisały w zaproszeniu na dzisiejszą imprezę. Hips Don't Lie. Ten hit Shakiry też na pewno rozgrzeje nas w imprezie za kilka minut, no a sama Shakira ma powody do tańczenia z radości, bo po latach walki oczyszczono ją z zarzutów. Hiszpański Urząd Skarbowy oskarżał ją o oszustwa podatkowe. Ta historia dotyczy 2011 roku, to wtedy Shakira miała unikać płacenia podatków. Okazało się jednak, że tamtejszy fiskus nie był w stanie dowieść, że artystka mieszkała i robiła interesy w Hiszpanii przez więcej niż pół roku. Doliczono się 163 dni, brakło więc 20. W związku z tym sąd oczyścił Shakirę i nakazał urzędowi zwrot poniesionych kosztów postępowania i nałożonych kar finansowych, i to z odsetkami, dlatego na konto artystki trafi około 60 milionów euro.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Gdybym osobiście znał Shakirę, to bym powiedział, że za jej dzisiaj imprezkujemy, no ale niestety jeszcze takich znajomości nie mam. Na szczęście ja was troszeczkę znam, wiem, jakie hity lubicie. Kungs, The Fields, London i Galaxy na przykład. Wiem, że sporo osób lubi ten hit, więc zagram już teraz. Wiem też, że sporo z was mnie również zna, ale jak ktoś nie kojarzy, to nazywam się Hanczak. Dobry wieczór, to imprezka.

0: Teddy Swims i jego kapitalny wokal na antenie Radia SK to Bad Dreams, ale teraz zupełnie zmienimy klimat. Od razu uprzedzam.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo w imprezie będzie obiecywane Bangaranga, czyli hit, który zwyciężył Eurowizję w ostatnią sobotę. Hit prosto z Bułgarii od niejakiej Dary, bardzo popularnej tam piosenkarki, która dzisiaj jest bardzo głośno witana oficjalnie na głównym placu, głównym rynku Sofii. Co to ta Bangaranga? No to jest moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu, tak mówiła Dara. Mówiła też, że kiedy życie staje się przerażające, nie martw się, tylko bądź Bangaranga. Nie mylić się z Bunga Bunga, bo to są zupełnie inne kraje i zupełnie inne słowa i zupełnie inne znaczenie. No dobra, no to odpalamy Bangaranga w imprezce.

0: Gips i spółka z numerem WIN na antenie Radia SK. Za kilka chwil sprawdzimy, kto win, kto dzisiaj wygra zabawę, w której jest tylko jedno pytanie. Ale może wygrać tylko ta osoba, która znajdzie więcej odpowiedzi. Czy będzie to dziewczyna? Czy będzie to chłopak? No zobaczymy, kto się zgłosi. Czekam na wasze zgłoszenia. Albo SMS-owe
1: 664-402-302.
0: Albo na Messengerze Eski. Zostawcie namiar na siebie. Za chwilę się bawimy. Za chwilę też Carly Rae Jepsen, a wcześniej Bibi Rexha i Faithless, New Religion.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: motocykliści, odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustawo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G150 4x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy do salonu Dacia Zdunek. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81. www.zdunek.dacia.pl.
4: I po reklamie.

0: To piosenka, to hit. Jak ten Sombr to robi, to nie wiem. Potential to jest jego nowość na antenie Radia SK. 16 minut nam zostało do 20. Potencjał czuję w Paulinie i w Damianie, naszych słuchaczach. Cześć, witajcie.
1: Cześć.
0: Super, że jesteście. Niestety jedno z was tylko może wygrać tę grę. Za chwilę zadam wam jedno pytanie wspólne. Odpowiadacie na zmianę, podając po jednej odpowiedzi. Trzeba po prostu szybko odbijać piłeczkę, szybko się orientować, no i poprawnie odpowiadać. Jasne?
2: Jasne.
0: Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma w tej grze. A że mamy sezon komunijny w pełni, na szczęście ja w tym roku na żadną komunię nie zostałem zaproszony, co jest

0: Tę grę. Za chwilę zadam wam jedno pytanie wspólne. Odpowiadacie na zmianę podając po jednej odpowiedzi. Trzeba po prostu szybko odbijać piłeczkę, szybko się orientować, no i poprawnie odpowiadać. Jasne?
1: Jasne.
0: Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma w tej grze. A że mamy sezon komunijny w pełni, na szczęście ja w tym roku na żadną komunię nie zostałem zaproszony, co jest

0: Was nie powiedziało o kopercie z pieniędzmi?
1: Powiem wam szczerze, że mnie zaskoczyliście. Z drugiej strony żadne z was też nie powiedziało o operacji nosa. Albo operacji plastycznej uszu. Damian, wygrałeś! Hey.

Ostatnio usłyszałem od kogoś: o, fajny jest ten nowy numer Maćka Musiała. Od razu prostuję, Maciek Musiał, a Maciek Musiałowski to dwie różne osoby. Maciek Musiał też aktor, też pewnie czasem śpiewa, czasem też reklamuje bieliznę, ale to nie on. Maciek Musiałowski nagrał Florę, którą przed chwilą wam zagrałem na antenie Radia SK. Maćka możecie kojarzyć na przykład z duetu z Julią Wieniawą, albo aktorsko z filmu Sala Samobójców Hater. Flora, nowość na antenie Radia SK przed 20, a za kilka chwil m.in. Justin Bieber, Nicki Minaj. Wcześniej będę miał bilety na pewien koncert, który za kilka dni w Warszawie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Sprawdź to sam, czyki dałt, kusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Vilaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, najlepszy dzień.

0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z Tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Halo. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu podczas Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 996 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnińska 81.
5: I po reklamie. Koszalin na czasie.
6: Oliwie Kisielewska, para jachtów, mnóstwo food trucków i darmowe przejażdżki skuterami wodnymi. To wszystko czeka na Was podczas regat Trzy Perły, które odbędą się w Kołobrzegu. W programie także koncerty, zwiedzanie jachtów, piknik żeglarski, pokazy karate czy ratownictwa wodnego. Impreza rozpocznie się w piątek i potrwa 3 dni, a jeszcze przed postawieniem żagli możecie wyskoczyć do koszalińskiego kina Kryterium na dobrze znany klasyk Diabeł ubiera się u Prady 2 lub na brytyjski komediodramat Leila. Oczywiście na nasz koszt. Mailujcie na koszalin@sk.pl po bilet.
7: Muzyką się żyje.
8: Następna stacja, Warszawa i Stadion Narodowy. To tu w piątek i sobotę wystąpi Taco Hemingway w ramach swojej tegorocznej trasy. Po poprzednich występach wiemy już, że możemy spodziewać się dużego show opartego przede wszystkim na albumie Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. To z tego albumu pochodzą takie kawałki jak Frascati czy Zakochałem się pod apteką, ale starsze hity na koncertach też się pojawiają. No i tu dochodzę do najważniejszego. Mam dla Was bilety na sobotni koncert Taco na Narodowym. Szukam więc największego fana rapera, który jakimś cudem nie ma jeszcze biletów na koncert. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK właśnie teraz, tylko zostawcie numer telefonu. Na kawałki Taco można głosować w Rap 20 Radia SK, ale wczoraj numerem 1 był kawałek BDS-a i Mai Mecan. Ten bardzo ważny, charytatywny kawałek. Ciągle tutaj jestem, czyli Dis na Raka wrócił na pierwsze miejsce tej listy. Każde zagranie tej piosenki to tantiemy na rzecz Fundacji Cancer Fighters, więc głosujcie dalej. Lista w każdy poniedziałek po 23 w Radiu SK, a głosowanie i notowanie do sprawdzenia na SK. KPL.
9: Preska. Preska.
8: Za chwilę sprawdzę, kto jest największym fanem Taco Hemingwaya podłączonym do Radia SK. Czekam na zgłoszenia na Messengerze. No, a tymczasem gram dalej. Justin Bieber, Nicki Minaj za chwilę. Teraz już Taylor Swift i jej Opalite. 2 po 20. Tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: bardzo fajnie wieczorową porą w imprezę brzmi ta nowość. Fire Fire, czyli Shimza na naszej antenie. To jest nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ogień to pewnie będzie na koncercie Taco Hemingwaya na PGE Narodowym już w piątek i sobotę, a ze mną Nikodem. Pan Taco Hemingwaya, zgadza się?
1: Witam wszystkich serdecznie, zgadza się.
0: Nawet dostałem od ciebie na Messengerze zdjęcie z Taco. Kiedy ty je zrobiłeś? Jaka to była sytuacja, że ci się udało?

0: To były jakieś juwenalia w 2016 roku w Lublinie, to był darmowy 10 koncert.
1: 10 lat tako. Temu, uhuhu, jeszcze tak darmowe jest. Koncerty tako dawał wtedy. Dobrze, tak. Nikodem, czyli rozumiem, że fan od dawna, bardzo proste zadanie mam dla ciebie, zmieniłem w tytułach tako Hemingwaya, hitów tako oczywiście, pewne słowa na słowo stadion, no bo na stadionie za chwilę będzie tako grał, musisz podać prawidłowy tytuł. Uwaga, zaczynamy. Deszcz na stadionie?
0: Deszcz na betonie.
1: Zakochałem się pod stadionem?
0: Zakochałem się pod apteką.
1: No i ostatnie, w piątki leżę na stadionie.
0: W wannie.
1: Bardzo dobrze, ale ty będziesz leżał na stadionie, nie, przepraszam, będziesz skakał na Stadionie Narodowym w sobotę, bo podwójne zaproszenie na sobotni koncert tako na PGE Narodowym w Warszawie jest twoje.
0: Wow, super, bardzo dziękuję, naprawdę. Pierwszy raz chyba coś wygrałem.
1: Naprawdę? No to bardzo się cieszę, że właśnie są to bilety na koncert twojego ulubionego rapera i to jeszcze ode mnie. Baw się doskonale, super. Do usłyszenia, do zobaczenia, a tymczasem wesce Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce. Czy będę miał jeszcze bilety na tako w tym tygodniu? Tak, będę miał.

0: pewno się nie ruszać przy tym hicie. Talk to you, another na antenie Radia SK. 29 minut po 20. Hanczak z tej strony. Czy marzycie już o wakacjach? Czy marzycie już o urlopie? Czy marzycie już o tym, żeby ktoś powiedział wam to?
1: Mówi kapitan. Lepiej spakuj się kostium kąpielowy.
0: Bo tam, dokąd polecicie za chwilę, będzie można się poopalać i pokąpać. Co więcej, miejsce, do którego polecicie, jest znane z suszonych owoców. Tego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Można płacić tam euro i nie potrzeba paszportu. To jest kilka podpowiedzi co do miejsca, do którego pod koniec maja SK was zabiera na odlot ściśle tajny. Zgłosić można się przez naszą apkę na smartfony, tylko tam. No a tak naprawdę nie wiecie, dokąd polecicie, bo odlot jest ściśle tajny, dowiecie się na lotnisku, ale wiecie za to kiedy? Na koniec maja, na weekend. Z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorą, czyli naszą poranną ekipą. No i tak naprawdę z kim jeszcze? No z naszymi słuchaczami. Już taka całkiem niezła gromadka się zebrała, ale jeszcze mamy trochę miejsc. Jutro kolejna szansa, więc zgłoście się choćby teraz. Przypominam, ściągamy apkę Eski na smartfony i tam można wysłać zgłoszenie.
2: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: You Spin Me Round, Dance na antenie Radia SK, zawsze na czasie. 17 minut do 21. Dzisiaj dzień dobrych uczynków. Postanowiłem zrobić dzień takich dobrych słów, które mogę wam przez telefon powiedzieć. Niektórzy się do mnie zgłaszali. No i teraz Hanczak znowu będzie dzwonił po ludziach. Zobaczymy, czy ktoś ode mnie odbierze telefon. Numer wybrany. Zobaczymy, czy Ania odbierze, bo do Ani teraz dzwonię. Bądźcie czujni. Jak jesteście Anią, to sprawdźcie, czy telefon wam nie dzwoni. Zobaczymy, dajmy szansę, jeszcze jeden sygnał. Halo? Nie, chyba się nie uda. No właśnie, tak się obawiałem, że ludzie najpierw do mnie piszą, a potem nie odbierają telefonów, bo się boją, że nie wiem, będę się chciał wprosić na kolację albo coś. No dobra, to jak tu się nie udało, to w takim razie spróbujemy może zadzwonić do innej dziewczyny. Może tu. Zobaczymy, może tu będę miał więcej szczęścia i zrobię jakiś dobry uczynek i powiem komuś coś miłego na dobry wieczór i na dobrą noc i na dobry sen. No dobra, jeszcze dajmy sobie szansę. O, dobry wieczór, tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, jesteśmy na żywo na antenie. Czy ja się dodzwoniłem do żony Filipa?
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Jak masz na imię? Bo tego mi Filip nie doniósł i nie napisał.
1: Sabina.
0: Sabina, słuchaj, dzwonię, żeby ci powiedzieć w dniu dobrych uczynków, że jesteś super żoną, wspaniałą kochaną i też wspaniałą matką dzieci i Filip bardzo prosił, żeby ci dzisiaj to przekazać i cała Polska, żeby się o tym dowiedziała. Nie wiem, dlaczego on nie chce ci powiedzieć tego osobiście i mam nadzieję, że mówić to osobiście na co dzień, ale może uznał, że jak ja ci powiem przez radio, to będzie miało większą moc, więc mówię.
1: No, chyba będzie miało większą moc. Ale jestem zaskoczona.
0: Bardzo się cieszę.
1: Takie
0: zaskoczenia. Mam nadzieję, że on niczego nie przeskrobał ostatnio i że ja właśnie teraz nie zostałem jakimś adwokatem diabła.
1: Nie, aż tak bardzo nie.
0: Nie, rozrzucił skarpetki, śmieci nie wyniósł, półki nie naprawił, drobne przestępstwa.
1: Tak,
0: nic groźnego.
1: Tak.
0: No dobrze. To słuchaj, to ja w takim razie Sabina tobie i Filipowi życzę bardzo dobrego wieczoru i dobrej nocy. A tymczasem Miley Cyrus sama sobie kupi kwiaty, bo już nie mam czasu, żeby jej kupić. We were good.

przed chwilą od pewnego męża pozdrowiłem pewną żonę i od razu mnóstwo mężów się do mnie odezwało. Kany, moją żonę też pozdrów, proszę bardzo. Roman na przykład napisał, że żona Magdalena zasługuje na pozdrowienia i podziękowania. Chce, żeby była doceniona za wychowanie 4 synów i pomoc mężowi, kiedy miał dołek w życiu. Piękne słowa, oczywiście przekazuję, ale no drodzy panowie, resztę już musicie sobie sami załatwiać. Mówcie swoim paniom dobre rzeczy. Nie wysługujcie się mną, bo ja od czasu do czasu tylko taką akcję robię i moce przerobowe też mam ograniczone. Jeszcze jest Ania, która dzisiaj się chwali, że weszła w godzinę na szczyt 3 korony. Chyba fajny wynik, bardzo fajny. Korona dla ciebie, oczywiście. No i pozdrawiamy również Ulę, która dzisiaj mnóstwo godzin w pracy. Wydrukowanie licencjatu za nią. Jeszcze siedzi na uczelni. Także dzisiaj też miała bardzo intensywny dzień i prosiła o pozdrowienia. No i tym oto sposobem kramik zamykam, a przed chwilą bardzo wiosenny hit Just The Way You Are od Milky i Davida Guetty. To jest oczywiście hit z początku lat 2000 zremiksowany na nowo właśnie przez Davida Guetty. Dużo remiksów, dużo fajnego klubowego grania u nas w każdy piątek po 20 w Eska Live Remix, ale też przez cały tydzień w naszej mobilnej apce, tam specjalny stream. Kanczak, do usłyszenia!

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20
0: i przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
1: Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Koszalin na czasie.
8: Oliwia Kisielewska. Najlepsi tancerze z całej Polski opanują Koszalin. Już w sobotę w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się kolejna edycja turnieju Pasja Cup. Punktem kulminacyjnym będzie gala wieczorna, którą poprowadzi Agnieszka Kaczorowska. Artystka zaprezentuje również ze swoim partnerem Marcinem Rogacewiczem fragment spektaklu 7. Z kolei 30 maja Koszalin opanują rolkarze i to nocą. Wraca znana i lubiana impreza Night Skating. Jest ona dedykowana dla każdego rolkarza, który posiada podstawowe umiejętności jazdy do przodu i hamowania.
9: SK Koszalin News.
10: 760-lecie Koszalina i jubileuszowa noc muzeów już w tym tygodniu. Udział w nocy weźmie około 20 instytucji, które przygotują atrakcje dla zwiedzających w swoich siedzibach lub włączą się w obchody tej wyjątkowej nocy. Dzisiaj powiemy o tym, co przygotowuje w swoich oddziałach muzeum, ale także Delegatura Urzędu Wojewódzkiego czy Bałtycki Teatr Dramatyczny. Gospodarzem wydarzenia jest Muzeum w Koszalinie, mówi dyrektor placówki Joanna Chojecka.
11: Jubileuszowa noc muzeów to dwa wydarzenia, które przygotowały z okazji urodzin naszego miasta. 21 maja od godziny 16.30 zapraszamy na Paradę Historyczną, gdzie przefruniemy, dosłownie przebiegniemy, ale również dostojnie będziemy kroczyć w paradzie pełnej korowodu postaci bohaterów z kart historii Koszalina i Polski. To jest 21 maja. Natomiast 22 maja wraz z wspaniałą grupą naszych współtworzących to wydarzenie instytucjami zapraszamy na rozpoczęcie Nocy Muzeów o godzinie 14 na dziedzińcu. I tutaj na dziedzińcu Muzeum na ulicy Młyńskiej. Będziemy z Państwem świętować w rytm naszego hasła 760 razy Koszalin, czyli jak świętować, to świętować, do godziny 21. Tutaj na terenie właśnie muzeum przy ulicy Młyńskiej. Trzy nowe wystawy, animacje, edukacje, pokazy, prelekcje, wystąpienia, pokaz mody historycznej. To wszystko tutaj u nas 22 maja i mnóstwo wspaniałych atrakcji również u naszych przyjaciół, instytucji, które współtworzą tę noc muzeów. Do wszystkich instytucji, do wszystkich miejsc będzie można dotrzeć dzięki transportowi MZK, bezpłatnemu transportowi MZK, który pod hasłem Noc Muzeów będzie Państwa dostarczał, można powiedzieć, i odbierał z kolejnych miejsc. Również będziecie Państwo mogli dotrzeć tutaj z przystanku muzeum do Zagrody w Jamnie. Co pół godziny tutaj właśnie autobusy będą odjeżdżały w kierunku Zagrody Jamno, do której zapraszamy od godziny 16, a szczególnie od godziny 20, gdzie zaczynamy oczywiście jubileuszową biesiadę jamneńską pod hasłem Weselmy się w Jamnie. Tam wspólnie spędzamy czas do godziny 20, drugiej, aby przenieść się później przestrzeń przystani Jamno i tam świętować, życzyć wszystkiego najlepszego Koszalinowi z akcentem żeglarskim, szantowym. Zakończymy o północy. Tradycyjnie również Koszaliński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza do swojej siedziby przystanek Historia, ulica Zwycięstwa 115. W godzinach od 14 do 19 będzie zwiedzanie, oprowadzanie po wystawie symbole kurkowych Bractw Rzeczypospolitej Polskiej, strefa dla dzieci z grami i planszami oraz multimediami pod tytułem Lotnicy oraz Gra Szyfrów. Również Koszalińska Kompania Rycerska przyjęła zaproszenie do współorganizowania Nocy Muzeów, tutaj z nami jako muzeum właśnie w przestrzeni ulicy Młyńskiej i zapraszają na plac przy murach obronnych, właśnie tutaj nieopodal muzeum. Tutaj stanie miasteczko rycerskie, będzie można wziąć udział w grach i zabawach historycznych. Między innymi to będą pokazy i też symulacje walk rycerskich, szermierka.
12: Po raz drugi uczestniczymy w tegorocznej Nocy Muzeów. Serdecznie Państwa zapraszamy, abyście zobaczyli te niedopowiedziane historie z tego gmachu, który jest jeden z większych w Koszalinie. Nasi przewodnicy z ogromnymi emocjami wyczekują już na Państwa. Chcemy Państwu pokazać od strychu po piwnicę nasz budynek, abyście mogli na co dzień w niespotykany sposób zwiedzić te miejsca, które są szczególnie ważne i historycznie ciekawe. Zapraszam także Państwa, abyście się w trakcie zwiedzania zatrzymali na chwilę w Galerii Wojewody, gdzie prezentowana jest wystawa pana Leszka Paradowskiego, fotografika drawskiego, który prezentuje dokonania zespołu Diabas, który w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia i ten zespół będzie także występował tutaj w muzeum w Koszalinie. Widzimy się 22 maja.
6: Tomasz Ogonowski, kierownik artystyczny Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie. My świętujemy Noc Muzeów przez 3 dni. Przygotowaliśmy taki interaktywny pokaz kostiumów. Mianowicie w piątek 22 między godziną 16 a 18 zapraszamy do teatru wszystkich koszalinian, którzy zechcą skorzystać. Będą takie stare kostiumy teatralne. Nie chodzi o epokę, tylko chodzi o ich wiek, kiedy powstawały w teatrze. Te kostiumy będą na manekinach, ale będzie też obok stanowisko, na którym będą wyłożone kostiumy do przymierzenia przez koszalinian, w tym kapelusze, różne nakrycia głowy, surduty i tak dalej. I na ściance można będzie sobie zrobić zdjęcia w tychże kostiumach. Wiemy już z doświadczenia, że koszalinianie uwielbiają ten rodzaj jakby przebierania się, robienia sobie pamiątkowych zdjęć. I to wszystko w piątek między godziną 16 a 18. Natomiast w sobotę 23 i w niedzielę 24 również ten pokaz kostiumów uruchamiamy na godzinę przed spektaklami o 18 i w sobotę to będzie godzina przed spektaklem Dziewczyny do wzięcia, który zaczyna się o 19, a w niedzielę przed spektaklem, także o 18, przed spektaklem Boeing Boeing, który zaczyna się o 19. Szóstka aktorów Teatru Bałtyckiego przygotowuje na podstawie scenariusza wręczenie aktu lokacyjnego. To historyczne. Nie chcieliśmy za dużo zdradzać, bo to miała być taka niespodzianka, ale skoro już o tym mówimy, to przygotowujemy i będziemy ten akt historyczny wręczać. Chciałem też powiedzieć, że dodać jeszcze na koniec, przy tym pokazie kostiumów produkujemy w tej chwili specjalne zakładki do książek, które będą dedykowane Nocy Muzeów, pokazowi kostiumów i te zakładki do książek będą oczywiście rozdawane pomiędzy koszalinian, którzy nas zechcą w te 3 dni odwiedzić.
10: Główne wydarzenia w Koszalinie już w piątek. Materiał Agnieszki Górskiej.
9: SK Koszalin.
10: Kołobrzeg szykuje się do wielkiego otwarcia sezonu żeglarskiego. W ten weekend ruszają regaty Trzy Perły, a program imprezy dosłownie pęka w szwach, od koncertów szantowych przez strefę food trucków, aż po widowiskowe pokazy ratownictwa SAR. O tym, co dokładnie znalazło się w programie, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
7: Arkadiusz Gawryluk, Bałtycka Grupa Żeglarska.
13: Serdecznie Paweł Szyszka, Bałtycka Grupa Żeglarska.
14: Nadchodzi wydarzenie Trzy Perły. Dlaczego warto się nim zainteresować? Co to jest za wydarzenie i jaki jest jego główny cel?
13: A więc tak, 22-24 maja serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sportów wodnych i nie tylko sportów wodnych do Kołobrzegu na regaty Trzy Perły.
7: No, regaty, które rozpoczynają sezon żeglarski w Kołobrzegu, to też będzie otwarcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu. Etap regat Trzy Perły i to jest etap Kołobrzeg, który organizujemy my jako Bałtycka Grupa Żeglarska.
14: Ja może dopytam o te etapy, o co z nimi chodzi?
13: Jedną z pereł jest Kołobrzeg, drugą Darłowo, trzecią Ustka. I etap Kołobrzeg jest właśnie jednym z etapów regaty Trzy Perły.
14: Czyli właśnie to Kołobrzeg rozpoczyna ten sezon żeglarski.
7: Tak, zgadza się.
14: Program tego wydarzenia jest ogromny, pęka w szwach tak naprawdę. Co w nim się znalazło? Czego możemy się spodziewać?
13: A więc tak, zapraszamy wszystkich serdecznie do kołobrzeskiego portu jachtowego, w którym będzie stała przepiękna duża scena, na której wystąpi około 14 zespołów.

0: będzie 20 chyba 6 wydarzeń kulturalnych, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Oprócz tego będzie strefa gastronomiczna, będzie stało około 12 food trucków, będzie kilka klubów sportowych, m.in. klub karate, Kyokushinka z Kołobrzegu, będzie zespół Wigor. Będzie się naprawdę dużo działo. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
1: To może rozwijmy jeszcze troszkę te atrakcje i te właśnie sportowe, i te kulturalne. Co dokładnie zobaczymy na scenie? Kogo zobaczymy na scenie?
0: No więc może tak, zacznijmy od tego, co się będzie działo na scenie. Zaczynamy już w piątek, może nie od samego rana, ale od południa. Zaczynamy i od godziny 16 będzie już koncert muzyki greckiej, później będzie koncert zespołu szantowego Keja, zespołu szkół morskich i koncert zespołu Anny i Tomka Trasta z Koszalina. To jest piątek. W sobotę będzie od samego rana już coś się działo, czyli o godzinie 10 zaczynamy zespołem Majtki Bosmana, później zespołem rockowym Honest z Bart. Jest to miasto partnerskie, miasta Kołobrzeg. No, bardzo fajna kapela, tu polecamy gorąco. Później mamy znowu Anię i Tomka Trasta. Ceremonię wręczenia pucharów przez panią prezydent miasta Kołobrzeg, a przez naszych sponsorów. Później mamy zespoły Mietka Folka. W międzyczasie będzie grał cały czas Dysz DJ. Później zespół Niezbędny Balast. I na tym będziemy tutaj kończyli sobotę. I mamy jeszcze niedzielę na scenie. W niedzielę będą pokazy, tak jak wspomniałem, karate, klubów sportowych Kyokushinka. Koncert muzyki greckiej ponownie się pojawi na naszej scenie. Później będzie zespół Wigor, zespół Mewa. I w niedzielę kończymy imprezę na scenie około godziny 17. Natomiast poza sceną będzie się również odbywała cała masa wydarzeń. O godzinie 9 rozpoczynamy rozpoczęcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu i to będzie Technikum Rybołówstwa Morskiego wraz z panią prezydent. Przepiękny przemarsz. Tak jak wspomniałem, oprócz tych wszystkich atrakcji, które będą odbywały się na scenie, oprócz wielkiego otwarcia sezonu żeglarskiego, będzie przepiękna parada jachtów pod galą banderową i to się będzie odbywało o godzinie 11.30. Warto przyjść pod latarnię morską w Kołobrzegu. Tam będzie ustawiona druga scena, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, tego weekendu będą się również odbywały obchody dni Kołobrzegu, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Tak więc stojąc przy latarni zobaczycie Państwo przepiękną galę banderową, około 35 jednostek wychodzących na redę portu w Kołobrzegu i przygotowujących się do regat. Tam też serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Właśnie też chciałam o to dopytać. 35 załóg, w takim razie się to Państwa zgłosiło. Czy jeszcze się można zgłaszać?
0: Jeszcze się można zgłaszać. Na dzień dzisiejszy już mamy ponad 150 uczestników tych regat, także to będzie bardzo fajna zabawa.
1: Będą też nagrody. Będą puchary. Kiedy będzie można zdobyć te nagrody i za co?
0: No nagrody oczywiście za pierwsze, drugie miejsca w różnych kategoriach, w których będą zawodnicy startowali, ale też będą nagrody losowane. Jest to największa atrakcja taka, gdzie każdy będzie mógł zdobyć jakąś nagrodę. Nie tylko zdobywając pierwsze, drugie, trzecie miejsce, bo jak tutaj wszyscy wiemy, przyjeżdżają zawodnicy, którzy no, zgarniają wszystko na regatach tutaj od w zasadzie Gdańska po Szczecin. I żeby nie zniechęcać innych, mamy też całą pulę nagród do rozlosowania pomiędzy wszystkich uczestników. Także każdy wyjdzie z nagrodą. Wszystkich serdecznie zapraszamy do losowania.
1: W programie też widziałam, że będzie piknik żeglarski. Na czym on będzie polegał?
0: Piknik żeglarski będzie polegał właśnie na wspólnych zabawach z dziećmi, z młodzieżą, z tymi zespołami, o których wspomniałem, z klubami sportowymi, które się tam pojawią. Będzie z nami również klub Joseph Conrad, będzie ten klub Kyokushinka Karate, który będzie miał takie dni otwarte, będą robili różnego rodzaju pokazy wszystkich swoich umiejętności. Oprócz tego będzie strefa food trucków, będzie coś można zjeść, będzie można potańczyć, pobawić się, pośmiać, pośpiewać.
1: To jest wydarzenie otwarte dla wszystkich, nie trzeba mieć nic wspólnego z żeglowaniem, żeby wziąć w tym udział.
0: Jak najbardziej. Taka jest właśnie nasza idea, taka jest formuła. Chcieliśmy stworzyć imprezę dla wszystkich, nie tylko dla żeglarzy. Oczywiście żeglarze są dla nas najważniejsi, ale impreza jest dla wszystkich.
1: Jeszcze raz przejdę do tych zgłoszeń, bo powiedział Pan, że jak najbardziej można się dalej zgłaszać. Jak to w takim razie można zrobić?
0: Najlepiej przez formularz zgłoszeniowy będący na naszej stronie. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia strony bałtyckagrupażeglarska.pl.
1: Organizacyjnie, gdzie, kiedy, od której, do której i jak to wszystko tak pod względem takim organizacyjnym będzie wyglądało, gdzie mieszkańcy Kołobrzegu, Koszalina i regionu powinni się pojawić i o której godzinie.
0: Wszystkie informacje również Państwo znajdziecie na naszej stronie bałtyckagrupażeglarska.pl. Tak naprawdę bawimy się od piątku do niedzieli. Miejscem zabawy jest port jachtowy Kołobrzeg i tam Was serdecznie zapraszamy. 22-24 maja.
1: No i właśnie dlaczego warto tego 22-24 maja być w Kołobrzegu, widzieć to widowisko?
0: Na pewno będzie to moc atrakcji dla, tak jak wspomniałem, nie tylko dla żeglarzy, ale dla wszystkich ludzi z zewnątrz. Tak naprawdę pracuje przy tym cały zespół ludzi. Jest nas siedmiu

0: Was serdecznie zapraszamy. 22-24 maja.
1: No i właśnie dlaczego warto tego 22-24 maja być w Kołobrzegu, widzieć to widowisko?
0: Na pewno będzie to moc atrakcji dla, tak jak wspomniałem, nie tylko dla żeglarzy, ale dla wszystkich ludzi z zewnątrz. Tak naprawdę pracuje przy tym cały zespół ludzi. Jest nas 7

0: listopada ubiegłego roku. Stąd tak bogaty program. Naprawdę warto nas odwiedzić, warto to zobaczyć, warto bawić się razem z nami.
1: I myślicie, że to będzie już taka tradycja, że będziecie kontynuować to?
0: Myślimy, że to nie będą tylko te jedne regaty. Na przyszły rok planujemy co najmniej dwie imprezy regatowe.
1: No właśnie, no bo Kołobrzeg jest takim idealnym miejscem, można by powiedzieć, na takie wydarzenia. I czy możemy się spodziewać, że nawet w tym roku byście coś jeszcze wymyślili dla nas?
0: W tym roku będzie trudno, dlatego że tak jak wspomniałem wcześniej, pracujemy nad tym już od listopada. To jest naprawdę moc pracy przy 7 osobach. Naprawdę jest co robić.
2: Oprócz wszystkich wydarzeń na scenie i koncertów, program nasz wygląda tak, że 22 maja o godzinie 16 mamy powitanie załóg i otwarcie strefy gastronomicznej food trucków, no i imprezy żeglarskie w Reducie. W sobotę rano o 9 mamy rozpoczęcie sezonu żeglarskiego, który otwiera pani prezydent Anna Mieszkowska. Później o 10.45 jest odprawa sterników i wypłynięcie w morze. 11.30, tak jak tutaj Paweł wspomniał, uroczysta parada jachtów regatowych. Tutaj zapraszamy koło Latarni Morskiej. O 12 równo jest start regat jachtów pełnomorskich w ramach trzech pereł, ale równolegle w porcie jachtowym na obrotnicy jest start małych regat Hansa 303 Optimist. To są dzieciaczki. O 14 jest zakończenie biegów właśnie Hansa tych dzieci, a o 14.30 pokaz ratownictwa wodnego SAR i BSR w porcie jachtowym. 16.30 na scenie naszej jest ceremonia wręczenia Pucharu Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz rozdanie i losowanie nagród.
1: Ja jeszcze właśnie tak dopytam o te jachty. Czy one będą w jednym miejscu, czy będzie właśnie, bo pan też wspomniał tutaj, że będzie można wypłynąć. I na czym to wypłynięcie będzie polegało?
2: Odprawa sterników i wypłynięcie w morze to jest coś takiego, że odprawa kapitanów i wyjście w morze jednostek startujących. Jednocześnie to jest przygotowanie jakby do tej uroczystej parady jachtów regatowych.
1: I właśnie na te jachty będzie można wchodzić, będzie można je podziwiać wewnątrz, czy tylko z zewnątrz?
2: Jest taka możliwość, udostępnimy kilka jednostek do zwiedzania, ale to nie o tej godzinie, to raczej będzie właśnie po południu.
1: I co takiego najciekawszego Kołobrzeżanie będą mogli zobaczyć na takim jachcie?
2: No jak wygląda jacht w środku, to jest samo w sobie bardzo ciekawe. Można zadawać pytania kapitanom, którzy będą odpowiadali, jak się pływa na żaglach. Można zobaczyć, jak żeglarze pokonują morza, żyją, mieszkają, jak wygląda to życie wewnątrz jachtu na morzu.
1: Czyli będzie można naprawdę tak z bliska uzyskać kontakt z osobami, które właśnie na co dzień to robią i one jak najbardziej chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
2: Tak, oczywiście. Zapraszamy.
1: W programie znalazł się także jubileuszowy zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej. Co więcej, może nam pan o tym powiedzieć?
0: Jest to 35-lecie zlotu Jungów a Ligi Morskiej i Rzecznej. Jest to młodzież z całego kraju, która jest edukowana w kierunku właśnie żeglarstwa, morza, wody, brania udziału w różnego rodzaju imprezach morskich. To jest coś pięknego. To jest tradycja, którą zapoczątkował nasz świętej pamięci przyjaciel Antoni Szarmach.
3: Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej Bałtyckiej Grupy Żeglarskiej.
4: SK Koszalin News.
3: Od krótkiego sprintu dla najmłodszych, aż po wymagające 5 km dla dorosłych nadchodzi kolejna edycja biegu Wanadów w Koszalinie. W programie znalazły się dystanse dla dzieci i młodzieży oraz bieg główny. Choć w tym roku trasa przenosi się na leśne ścieżki przy Górze Chełmskiej, organizatorzy zapewniają, że to impreza dla każdego amatora. O szczegółach tego wydarzenia Oliwia Ksielewska rozmawiała z naszym gościem.
5: Jerzy Krause, wiceprezes Koszalińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Koszalinie.
1: Zbliża się kolejna edycja biegu Wanadów. Jest to już tradycja, ale do kogo skierowane przede wszystkim jest to wydarzenie i jaki jest jego główny cel?
5: Tak, można powiedzieć, że bieg Wanadów to już tradycja, bo to już 24 niemal za rok i trzeba żywić nadzieję, że odbędzie się 25 edycja. Niemniej jednak nie ma takiej imprezy w Koszalinie kalendarzowej, która co roku odbywa się w ramach wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w Koszalinie. I co istotne, w ważnym momencie dla mieszkańców Koszalina, bo podczas obchodów Dni Koszalina, które właśnie przypadają w tym roku na 760. rocznicę nadania praw miejskich Koszalinowi.
1: W programie znalazły się biegi dla dzieci i młodzieży, znalazł się też bieg główny na 5 km, czyli rozumiem, że każdy jak najbardziej się właśnie może zgłaszać, nie trzeba mieć jakichś specjalnych umiejętności, żeby wziąć w tym udział.
5: Tak, przede wszystkim ten bieg jest adresowany nie do końca do profesjonalistów, tylko dla entuzjastów zdrowego stylu życia, lubiących bieganie w swoim tempie, ale są też oczywiście wśród tych biegaczy osoby, które dość profesjonalnie do biegania podchodzą i trenują regularnie kilka razy w tygodniu. Taki jest cel, bo Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury

Kultury fizycznej ma w swoich zadaniach krzewienie kultury fizycznej, stąd też ta nazwa i popularyzację sportu powszechnego, nie tego profesjonalnego, zawodowego, a właściwie to jest takie motto przewodnie wszystkich TKKF-ów w Polsce, dlatego integracja społeczności lokalnej poprzez organizację

skądinąd dobrze znany Państwu od nie tylko faktu, że jest ten bieg, bo to mamy i osiedle o tej nazwie, nie wspomniawszy o tym, że to jest lud, który zamieszkiwał ponad 1000 lat temu, bo na przełomie I-III wieku Wenedowie jako lud, który był prawdopodobnie prekursorem Słowian, jak gdzieś ta moja wiedza sięga na ten temat. W tym roku bieg Wenedów, niestety, tak, podkreślę to, z głównych ulic centrum miasta. Nie tylko to się wydarzyło już w tym roku. Sami Państwo wiecie, że nasza główna ulica Zwycięstwa jest od ponad 2 lat w generalnym remoncie, jest nieprzejezdna, a to była jedna z nitek, powiedzmy, naszej trasy, która wiodła między innymi ulicami ze startem pod Ratusza, czyli Rynku Staromiejskiego, ulicą Młyńską, Zwycięstwa, wokół Filharmonii. Różne były konfiguracje przebiegu trasy i były organizowane na dystansie 10 km, a nawet zdarzało się, robiliśmy też biegi na dystansie półmaratonu, czyli 21 km. Sytuacja nas zmusiła, to jest oczywiste, bo trasa ta, chcemy oczywiście pokazywać ten bieg dla mieszkańców, żeby on się odbywał w centrum miasta, na oczach naszych mieszkańców, bo nie jest to dobrym rozwiązaniem, kiedy zawody są zrobione tylko dla samych biegaczy, bo to chodzi o widowiskowość, o popularyzację, zachęcanie wszystkich, a także formę takiej kibicowania, tak? Bo im więcej wydarzeń jest w centrum miasta, ta oglądalność imprezy jest dużo większa niż gdzieś tam na obrzeżach. Dlatego w tym roku zmuszeni byliśmy przenieść tą naszą organizację biegu w okolice Góry Chełmskiej, właściwie przy ulicy Rekreacyjnej, to jest ten deptak Kopernika, bodajże się nazywa, przy Parku Wodnym, tuż przy giełdzie. Tam też to wynikało z faktu, że będzie sporo wydarzeń takich związanych z obchodami tego wydarzenia, związanego z obchodami 760-lecia Koszalina. Tam też będą na terenach giełdy różne koncerty, food trucki czy jakieś inne wydarzenia artystyczne. W związku z tym to usytuowanie biegu nie jest dosyć fortunne, ale wynikało to z bardzo prozaicznej przyczyny. Organizacja biegów to też jest nie tylko zaangażowanie wielu osób z naszego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, ale też są to świadczenia płatne, między innymi musimy też w przypadku organizacji dużych biegów, które wytyczane są w centrum miasta, musi być specjalne wydane pozwolenie przez komendanta policji, wojewódzkiej policji ruchu drogowego i tutaj koszalińskiej policji, przez zarząd dróg miejskich. No jest to mnóstwo pracy takiej administracyjnej, ale też i zabezpieczenie finansowe, bo tworząc organizację biegu musimy zabezpieczać, wygradzać barierkami czy też płotkami. Musimy zapewnić większą ilość osób, które czuwają nad przejściami czy krzyżującymi się ulicami. Tu mowa o wolontariuszach, o których jak Państwu, ale nam na pewno o tym wiadomo, jest coraz trudniej osób, które chcą w ramach wolontariatu wspierać różne eventy, zwłaszcza sportowe, które mają charakter plenerowy. Do tego dochodzą jeszcze koszty związane z obsługą medyczną. To nie są małe pieniądze, bo to impreza się rozciąga na kilka godzin. Podczas tej imprezy muszą być od początku do końca służby medyczne. Krótko mówiąc, staramy się, zabiegamy o dotacje do Urzędu Miasta w ramach konkursów, otwartego konkursu dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych w mieście. Od wielu lat ta forma wsparcia jest niewielka, bo wynosi ona na poziomie 5000 zł. Powiem Państwu, że nawet jeszcze w 2018 roku mieliśmy na ten bieg, taki dość ważny dla wydarzeń sportowo-kulturalnych, podczas obchodu Koszalina była ta kwota 10 tysięcy. A nie wspomnę o tym, że 20 lat temu nawet ten bieg miał taki budżet, który sięgał 30 tysięcy. Także macie Państwo wyobrażenie skali wsparcia finansowego na tą imprezę. Nie mówiąc o inflacji, która przez 20 lat

Także powiem tylko tak, za 5 tysięcy to można wynająć firmę, która dokona pomiaru technicznego, czyli timingu tak zwanego. Około 4,5 tysiąca nas kosztuje sam timing, nie mówiąc o innych płotkach, wygrodzeniach, słupach medycznych, zakupie medali, pakietach startowych. Wnioskowaliśmy na tą imprezę do Urzędu Miejskiego w granicach 18 tysięcy, dostaliśmy 5 tysięcy. Dlatego bijemy się z tym tematem, czy przetrwamy, bo tutaj już nie chodzi o walkę, o to, żeby mieć niesamowite jakieś środki budżetowe na ten cel, bo to się nawet nie jest w stanie spiąć finansowo, bo koszt związany z organizacją, a przychody na przykład związane ze startową opłatą startową, to one są na poziomie 30 maksymalnie procent. 5 tysięcy to proszę nam wierzyć, że nie wystarcza to na spięcie budżetu. W związku z tym tutaj zarząd Koszyńskiego Towarzystwa Kultury Fizycznej mocno rozważa decyzję, czy w ogóle jeszcze będziemy kontynuować tą pracę, bo wszyscy pracujemy tu społecznie, tu nie ma ludzi na etatach, to są pasjonaci sportu. Powiem tak, no mamy jeszcze bieg taki dość znany, nocną ściemę, na przykład na tą imprezę jest dotacja 15 tysięcy złotych. Oczywiście ten bieg jest bardzo ważny, ugruntował swoją pozycję nie tylko lokalnie, bo też startują zawodnicy z całej Polski, no ale były takie momenty też w biegu Wenedów, że startowało ponad 700-800 osób. Dawne czasy, no to wynikało jeszcze też z faktu, że tych biegów czy organizatorów biegów nie było tak wielu. No teraz jest wielu organizatorów i to rozdrobnienie nastąpiło, dlatego ta liczba uczestników jest no coraz mniejsza. Nie mówiąc o tym, że sam fakt takiej chęci wyjścia mieszkańców, czy w ogóle ludzi, którzy chcą uprawiać sport w formie rekreacyjnej nawet jest coraz mniejszy. Jest walka o ilość startujących, także prześcigamy się na różne sposoby, żeby jak najwięcej móc zachęcić do tego biegu różnymi pakietami startowymi, czy też niskimi opłatami startowymi. No ale reasumując niejako, dlatego zmuszeni byliśmy wyjść, a właściwie bardziej schować się z tym biegiem do podnóża Góry Chełmskiej, bo no, przy tym deptaku na ulicy Rekreacyjnej, tam też odbędą się biegi dla dzieci, tam te najmłodsze grupy wiekowe będą biegały na 200 metrów, to są dzieci, które tam mają poniżej 7 lat, dlatego taki króciutki dystans. Potem są biegi w przedziale wieku od 8 do 10 dla dzieci, te właśnie pobiegną 400 metrów i następna grupa wiekowa to jest od 11 do 13 lat. Ten bieg będzie na pętli takiej krótkiej wokół tego deptaka na dystansie 600 metrów i najdłuższy dystans to będzie 800 metrów dla młodzieży, można powiedzieć 14-15-letniej, które pobiegnie na 800 metrów. Natomiast wszystkie osoby, które już ukończyły 18 rok życia, mogą uczestniczyć w tym długim dystansie i biorą udział w biegu na dystansie 5 km. Dlaczego 5? Bo trasa będzie trudna. Ona nie jest tak, jak to dotychczas robiliśmy ulicami, chodnikami, bo zdarzało się, że też starty robiliśmy przy hali widowiskowo-sportowej wzdłuż ulic Gdańskiej, Chrząszczyńskiego, Śniadeckich, no ale to też wiązało się z tym, że mogliśmy mniej wydać pieniędzy na zabezpieczenie ruchu drogowego i tych przejezdności ulic. No a teraz wyszło tak, że musimy aż wejść do lasu. I oczywiście tam też musimy mieć zgody Nadleśnictwa Karniszewice, zgody Sióstr Szęstackich. Także ta trasa będzie przebiegała z tego deptaku wzdłuż skrajni lasu i pobocza ulicy Słupskiej w kierunku Góry Chełmskiej, nie wbiegając oczywiście tam do Sióstr Szęstackich, ale na drugą stronę Góry Chełmskiej wokół ulicy Gdańskiej i nawrotem do ulicy tej naszego deptaku przy ulicy Rekreacyjnej. Tak wygląda mapka, tak wygląda trasa tego biegu. Martwi nas jedynie ta rzecz, czy ten bieg Wenedów dotrwa, no krótko mówiąc, jubileuszu 25-lecia. To jest naprawdę kawałek czasu, bo nie ma takiej drugiej imprezy w Koszalinie kalendarzowej, która odbywa się rok rocznie. Nawet można powiedzieć COVID.

0: nam nie przeszkodził 6 lat temu. Także zapraszam oczywiście wszystkich Państwa do uczestnictwa, bo jest jeszcze tydzień czasu do zgłoszeń. Wszystko jest dostępne na stronie Koszeńskiego Towarzystwa Kultury Fizycznej. Jest link do rejestracji, jest informacja na ten temat do rejestracji na stronie Urzędu Miejskiego w Koszenie. Także biegacze na pewno sobie poradzą. W razie czego można metodą taką od kolegi do koleżanki, do kolegi dowiedzieć się, jaki sposób skontaktować. Tam też są podane adresy e-mailowe, telefon kontaktowy do Koszeńskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Także życzę dobrej zabawy. Mam nadzieję, że obchody Koszalina 760-lecia urodzin czy nadania praw miejskich będą atrakcyjne poprzez te wydarzenia sportowe, oprócz tych wydarzeń kulturalnych. Także dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Ja jeszcze Pana dopytam. Rozumiem, że w dniu zawodów również będzie można się zgłosić.
0: Jest taka opcja, oczywiście tam jest taki niuans, bo nie wszystkie rzeczy, jakie przysługują osobie startującej, może organizator zabezpieczyć, bo to jest mowa o medalu dla finishera. Parę pakietów będziemy mieli w rezerwie, ale ponieważ medale musimy przygotować około 2 tygodni przed rozpoczęciem imprezy, zamówienie wysyłamy, także te medale już są w produkcji, bo nie sposób zrobić medale, które są bardzo ładne medale, odlewane, duże, to nie są zwykłe medale, także tak to technicznie wygląda, tak. Można się zarejestrować w dniu zawodów.
1: To jeszcze też o medalach tutaj Pan wspomniał, to ja też dopytam właśnie o te nagrody, kto może na te nagrody liczyć, za które pierwsze miejsca nagrody są przewidziane?
0: Mamy oczywiście przewidziane nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na każdym dystansie za pierwsze 3 miejsca. Tak, to są puchar i nagroda jakaś pewnie rzeczowa, a dla dzieci i młodzieży będą upominki za pierwsze 3 miejsca.
2: Będzie to już 24. edycja Biegu Wenedów w Koszalinie. Start w najbliższą sobotę przy ulicy Rekreacyjnej, a z Jerzym Krause z Koszalińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej rozmawiała Oliwia Kisielewska.
3: SK Koszalin News.
2: W Koszalinie powstaje nowa baza pogotowia ratunkowego. Odbyła się już uroczystość przy okazji zawieszenia tzw. wiechy na siedzibie filii wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, która powstaje przy Fałata. W dwukondygnacyjnym obiekcie znajdą się m.in. przestronne garaże dla karetek, myjnia, pokoje medyczno-administracyjne, ale też pokoje odpoczynku dla medyków, mówi wicemarszałek Jakub Kowalik.
4: 8 miesięcy temu dokładnie oddaliśmy plac budowy. W dniu dzisiejszym widzimy, że to jest piękny obiekt dwukondygnacyjny, oczywiście, który jeszcze jest do wykończenia. Ponad 1400 metrów powierzchni użytkowej. To właśnie tutaj będą się znajdowały pomieszczenia dla ratowników, dla medyków, dla szerokiej kadry, która będzie przede wszystkim miała dogodne warunki pracy. Ale coś, co jest jeszcze bardzo istotne i ważne, to jest to, że ten obiekt będzie wyposażony w 7 garaży dla karetek. W dniu dzisiejszym wieszamy wiechę. To jest inwestycja za blisko 20 milionów złotych. Podobne stacje również miesiąc temu przekazaliśmy plac budowy w Pyrzycach, a także w Drawsku Pomorskim, który obiekt już został oddany blisko 2 miesiące temu. Termin oddania tego obiektu do użytku to jest koniec lutego 2027 roku.
5: Dorota Łabinowicz, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Koszalin to powiat koszaliński i tym się opiekuje filia w Koszalinie. Powiat koszaliński liczy, z tego co dzisiaj zaglądałam do GUS-u, niecałe 65 tysięcy mieszkańców. I kto się Państwem opiekuje? W sumie ratowników, lekarzy, pielęgniarek w całej filii koszalińskiej jest 59 osób. Taka ekipa codziennie tutaj przejeżdżają ponad 300 tysięcy na terenie całego powiatu koszalińskiego. Liczba wyjazdów zbliża się do około też 3 tysięcy, jeśli chodzi o statystykę roczną. Praca ich jest całodobowa i stąd też myślę, że w pełni zasługują sobie na to, co stoi za nami i co powstaje, bo warunki, w których obecnie są, odbiegają od tych wymogów fachowo-techniczno-sanitarnych. Parter będzie służył naszej podstawowej działalności statutowej, tej działalności bieżącej naszych ratowników. Czyli mamy te garaże, o których też wspomniano wcześniej, mamy myjnie, mamy dezynfekcję, będziemy mieć tu również pomieszczenia biurowe, będą również takie magazyny, jak magazyn tlenu, magazyn leków, archiwum, musi być też serwerownia. Jeśli chodzi o piętro, to na piętrze skupiamy się tu bardziej na takiej działalności naszych panów, pań o charakterze socjalno-bytowym i szkoleniowym, czyli sala szkoleniowa, oprócz tego pokoje odpoczynku.

0: jest też pokój czuwania, równocześnie na, wiadomo, umywalnie, szatnie określone, pokój socjalny, czyli życie takie zawodowe, służbowe toczy się na parterze, u góry jest ta chwila na ten odpoczynek, wytchnienie od tych bardzo wielu, wielu trudnych zadań.
1: Paweł Łochi, budynek, który powstaje za naszymi plecami, jest swoistego rodzaju spełnieniem naszych marzeń. Jest to budynek, który w pełni spełni nasze oczekiwania w kwestii tego, czym zajmujemy się nie jeżdżąc karetkami, czyli będziemy mogli zadbać o ten sprzęt, będziemy mogli ten sprzęt w warunkach dla nas naprawdę bardzo komfortowych sprawdzić i przygotować jeszcze lepiej niż do tej pory to mieliśmy przyjemność robić. Nie możemy się już doczekać, nie możemy się doczekać tej przeprowadzki, bo naprawdę każda kolejna cegła, która tutaj została wymurowana, cieszy nasze oko i zbliża nas do tego momentu. Dla społeczeństwa jest to miejsce, które będzie się kojarzyło z bezpieczeństwem i nadzieją, bo stąd właśnie już niedługo nasze karetki będą wyjeżdżały do tego, żeby jak najszybciej i jeszcze lepiej udzielić Państwu pomoc. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Pierwszy pomysł był, żeby gdzieś tam troszeczkę na obrzeża miasta nas wyrzucić. Natomiast miejsce, w którym będziemy się, właściwie już się znajdujemy, pozwoli nam na naprawdę szybką i jeszcze skuteczniejszą reakcję.
0: To jest budynek, ten obecny, który ma za sobą wiele, wiele lat. Wielu rzeczy w takich budynkach nie można już wykonać. Dochodzimy do pewnej granicy, pewnej bariery, po której mówimy dość i trzeba budować nowe. Poza tym pogotowie nie jest właścicielem też tego budynku obecnego, więc też trzeba to pamiętać, że wtedy te kwestie są ograniczone. Projekt musi się zakończyć do końca lutego 27, ale dam przykład Drawska Pomorskiego, który odbiór był 15 grudnia, a 20 stycznia zaczynaliśmy tam działalność. Tyle tylko, że Drawsko Pomorskie to dwie karetki, tu mamy 6 karetek i siódmą jeszcze sezonową, więc myślę, że przy dobrych wiatrach i przy tym, jak się będziemy sprawnie przeprowadzać, panie Pawle, no to myślę, że wiosna jesteśmy już tutaj w pełni gotowi do podjęcia działań. Wszystko w terminie przebiega.
2: Wojciech Chojnacki, kierownik kontraktu firma Budimax. Myślę, że osiągnęliśmy około 50% zaawansowania wszystkich robót budowlanych. Właśnie mamy uroczystość tak zwaną wiechę, czyli zakończenie robót konstrukcyjnych. My te roboty konstrukcyjne oczywiście już zakończyliśmy dużo wcześniej. Teraz ten etap gdzieś już mamy obiekt, stan surowy, zamknięty. Robimy wewnątrz tynki wszystkie instalacje, robimy elewacje oraz dachy. W czerwcu przystąpimy do realizacji nawierzchni. No i myślę, że wszystkie roboty idą zgodnie z harmonogramem, z terminami. Tutaj zgodnie z umową zrobimy obiekt o czasie, czyli w lutym oddamy go do użytkowania użytkownikowi, czyli stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie.
3: Koszt budowy koszalińskiej stacji pogotowia to ponad 20 milionów złotych. Nowa siedziba zostanie oddana do użytku w lutym przyszłego roku. Materiał Agnieszki Górskiej.
4: SK Koszalin.
3: Przy będzie wyremontowanych dróg w naszym regionie włodarze gmin i powiatów podpisali umowy na dofinansowanie inwestycji, głównie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. O szczegółach wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jakub Kowalik.
5: Od roku 2024 wspieramy finansowo właśnie remonty i modernizację tych dróg. W roku 2024 było przeprowadzonych 12 inwestycji na łączną kwotę 7,6 miliona złotych. Rok później to już była kwota 9,2 miliona złotych, dzięki którym wyremontowaliśmy ponad 19 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. A rok 2026 jest rokiem spektakularnym, ponieważ w tym roku przeznaczyliśmy ponad 21,5 miliona złotych właśnie na remonty i modernizację dróg. Dzięki właśnie tym środkom wyremontujemy ponad 28 kilometrów. Ja w dniu dzisiejszym podpiszę umowę z 10 samorządami, w których zostaną przeprowadzone te inwestycje, więc wszystkim bardzo serdecznie gratuluję. Dzisiaj podpisuję umowę na 9,6 miliona złotych i właśnie po tej wschodniej części województwa zachodniopomorskiego zostanie wyremontowanych właśnie z tych środków ponad 13 kilometrów dróg. Podpisujemy umowy, ogłaszacie Państwo przetargi i miejmy nadzieję, że do końca roku będziemy się cieszyli dobrymi, równymi i bezpiecznymi drogami na Pomorzu Zachodnim.
6: Izabela Sielska, zastępca wójta gminy Darłowo. Jeżeli chodzi o dofinansowanie do naszej drogi, to jest droga gminna Kopnica-Palczewice, 1,5 kilometra, 870 tysięcy całość zadania, dofinansowanie przeszło 440 tysięcy. Jest oczekiwana przez naszych rolników, ale i mieszkańców. Będą to niezłe skróty z miejscowości do miejscowości.
7: Marek Brzostko, wójt gminy Świeszyno. Przebudujemy dzięki środkom z budżetu województwa zachodniopomorskiego na drogę z Dunowa w kierunku Strzekęcina do wiaduktu drogi ekspresowej S11. Uda nam się tę drogę trochę poszerzyć. Teraz nawierzchnia jest naprawdę bardzo mocno zdegradowana, więc poszerzymy ją do 4 metrów. Pozyskaliśmy właśnie z budżetu województwa zachodniopomorskiego dotację w wysokości 675 tysięcy zł.

0: złotych całość zadania. Szacujemy na około 1 400 000. No i zamierzamy do tego września czy października zakończyć zadanie. Muszę powiedzieć, że to jest taki ważny ciąg komunikacyjny, oprócz tego, że to jest dojazd do gruntów rolnych, bo tam pola uprawne są po całej długości tej drogi, to jednak jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny w gminie Świeszyno, który pozwoli dojechać już w komfortowych warunkach teraz z Dunowa czy z tej części południowej do samego Świeszyna, więc to jest naprawdę taki bardzo ważny odcinek.
1: Kolejny etap tak naprawdę przebudowy drogi Cetuń-Nacław, też dzięki środkom z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ubiegłym roku przebudowaliśmy 1,5 km. Dzisiaj ta dobra informacja, kolejne 1,5 km. Chciałbym powiedzieć, że to jest chyba najgorsza droga na terenie powiatu koszeńskiego, czyli Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych naprawdę działa. Jest to droga potrzebna, niezbędna, jeżeli chodzi o połączenia między drogą wojewódzką od Mostowa do Polanowa. Oczywiście przydatna też dla rolników. Wartość ponad 2 100 000, dofinansowanie niecałe 1 100 000, więc ponad 50% za co jesteśmy wdzięczni.
2: Wojciech Wiśniowski, starosta Sławiański. Jedna umowa jest na zakup zestawu komputerowego. Jest bardzo ważna, ale na pewno mieszkańców interesuje bardziej remont drogi powiatowej w gminie Sławno, w miejscowości Tokary. Ponad 1 300 000 km, koszt 3 300 000 zł, dofinansowanie połowa z tego, czyli ponad 1 700 000 zł. Cieszę się, bo to doprowadzi nie tylko do większego komfortu dojazdów do gruntów rolnych, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, którzy tam się poruszają.
3: Jacek Smoliński, wójt gminy Białogard. Droga, która będzie wykonana, to jest droga w miejscowości Żelimucha. Od wielu, wielu lat była drogą powiatową, parę miesięcy temu przekazana na mienie gminy Białogard ustawą kaskadową i od razu przystąpiliśmy do zaprojektowania jej i dofinansowanie dostaniemy i weźmiemy, wyremontujemy tę drogę. Wartość zadania 1 900 000 zł, 50% dofinansowania, odcinek prawie 1400 metrów.
4: Krzysztof Jarotek, wójt gminy Malechowo. Dofinansowanie udało nam się uzyskać na drogę gminną w Zalesie Nowy Żytnik, która łączy się również z drogą 205, drogą wojewódzką 205. Odcinek drogi przeznaczone do remontu to jest 1500 metrów. Wartość inwestycji to jest ponad 1 600 000 i otrzymane dofinansowanie ponad 800 000.
5: Janusz Wojkowski, wójt gminy Postomina. Dzisiejsza umowa dotyczy odcinka drogi gminnej między miejscowościami Tyń i Pieńkówko na terenie gminy Postomino, odcinek około 1,5 km, koszt niespełna 2 miliony złotych, dofinansowanie prawie 1 000 000 zł, a więc tam około 50% całości zadania. Droga niezwykle istotna dla rolników, to jest jeden długi, prosty odcinek obecnie o nawierzchni ze starych, już zdewastowanych płyt betonowych, ale stanowi dojazd do pól rolnych na całej długości z obu stron, a dodatkowo jest jedną z dróg dojazdowych do miejscowości Pieńkówko. Będą korzystali również mieszkańcy. Po przebudowie ta droga będzie drogą o nawierzchni asfaltowej, więc już będzie zapewniała duży komfort poruszania się. Ta droga połączy się, przetnie właściwie ścieżkę rowerową, która będzie budowana wspólnie z województwem zachodniopomorskim. Ścieżka łącząca trasę Velobaltica z Marszewa na południe przez Postomino, Pieńkówko właśnie, gdzie jeszcze kładka przez rzekę Wieprze będzie musiała zostać wybudowana i dalej przez gminę Sławno. Idąc na południe dojdziemy do Koszalina, z tego co wcześniej tutaj pan marszałek zapowiadał, więc myślę, że niezwykle istotna inwestycja dla nas, ale również będzie mogła być wykorzystywana przez pozostałe osoby korzystające z atrakcji położonych na terenie naszej gminy.
6: W tym roku Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył ponad 21 milionów złotych na wsparcie inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pieniądze pochodzą z opłat za wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej i umożliwiają realizację kolejnych przedsięwzięć poprawiających lokalną infrastrukturę oraz bezpieczeństwo.
7: SK Koszalin.
6: Ponad 30 najlepszych zawodników i zawodniczek z całego kraju oraz pokaz niesamowitych możliwości ludzkiego ciała. W Koszalinie trwają przygotowania do Mistrzostw Polski Street Workout CITE. Impreza odbędzie się na początku lipca, a wstęp dla wszystkich kibiców będzie bezpłatny.
8: Dzień dobry, z tej strony Dawid Kowalczyk, Calisthenics International Trade Expo.
9: Witam serdecznie, z tej strony Klaudia Ludwikowska, tak samo jak Dawid, organizator CITE.
10: Organizujecie Mistrzostwa Polski Street Workout CITE. Powiedzcie nam, na czym dokładnie polegają te zawody, tak żeby nasi słuchacze zrozumieli dokładnie, o co w nich chodzi.
8: Zawody Freestyle Mistrzostwa Polski CITE 2026 rozbijają się na dwie kategorie, freestyle kobiet oraz freestyle mężczyzn. U facetów mamy 24 uczestników, u kobiet będzie uczestniczek 9.
10: O co w ogóle w tym freestylu chodzi? Myślę, że wiele osób może to interpretować jako taniec. I żebyśmy tak dokładnie wytłumaczyli, o co w tym freestylu właśnie podczas tych zawodów będzie chodziło.
8: Street Workout Freestyle to są określone figury dostosowane do poziomem trudności do punktacji. Za każdą figurę zawodnik lub zawodniczka dostaje określoną liczbę punktów, która później sumuje się w rundach finałowych albo eliminacyjnych.
10: Jakie na przykład figury mógłbyś nam

0: opowiedzieć o tych figurach, które będą mogli nasi słuchacze zobaczyć podczas tych zawodów?
1: Myślę, że jedną z najpopularniejszych figur to będzie full plunge. To jest, można powiedzieć, to najprościej dla przeciętnego słuchacza pompka, natomiast nogi mamy w powietrzu. Oraz front lever to jest wyciągnięcie w pozycji tak jakby do leżenia, natomiast nie dotykamy ciałem tutaj nigdzie, nie mamy punktu zaczepienia poza rękoma.
0: Gdzie i kiedy te zawody się odbędą?
2: Zawody odbędą się 4 lipca tego roku, to jest 2026 roku, na hali Bronka, czyli naszego drugiego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie.
0: Czy wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny?
1: Tak, oczywiście. Zdecydowaliśmy się na tutaj open event, także ze względu na to, żeby przyciągnąć jak największą ilość osób do kalisty, i w ogóle do street workoutu, więc zachęcamy tutaj wszystkie osoby z Koszalina i okolic do odwiedzenia.
0: Czy znamy już taki harmonogram tego wydarzenia? Od rana do wieczora co się będzie działo?
1: Na ten moment jest jeszcze za wcześnie na finalny harmonogram, natomiast będzie on udostępniony na naszym Instagramie, myślę, że do 2 tygodni przed eventem.
0: Czy jakieś atrakcje dodatkowe przewidujecie?
1: Oczywiście, jak najbardziej dla uczestników będziemy przewidywać dodatkowe atrakcje, konkursy, czy to organizowane przez nas, czy przez naszych partnerów, czy oczywiście też przez różne strefy, na przykład strefę gastro.
0: Ale na ten moment jeszcze za dużo nam powiedzieć nie możesz.
1: Na ten moment niestety jeszcze nie, a natomiast rozwijamy wszystkie wątpliwości krócej przed eventem.
0: Jakbyście mogli wytłumaczyć dokładnie, czym jest właśnie to CITE?
2: CITE to jest stworzona przez nas, można powiedzieć, organizacja, która ma na celu pomoc w organizacji mistrzostw, zawodów wszelkiego rodzaju, ale też możliwość wystawienia się różnym wystawcom, którzy mogą trafić do tych sportowców czy osób oglądających te zawody, które chciałyby zacząć ze sportem. Dzięki temu właśnie na takich zawodach, na takich eventach organizowanych przez CITE będą mieli możliwość dowiedzieć się jak najwięcej i skorzystać z pomocy różnych wystawców, czy właśnie zainspirować się przez sportowców.
0: Jeszcze Was dopytam w takim razie o kategorie wiekowe. Od jakiego wieku w ogóle można wystartować? Do jakiego wieku też można wystartować?
1: Do jakiego wieku? To jest bardzo ciekawe pytanie, natomiast nie ma tutaj górnej granicy. Dopuszczamy wszystkich, natomiast dolna granica startowa to jest wiek 16 lat.
0: My też ostatnio już rozmawialiśmy, były eliminacje do Mistrzostw Świata, które odbyły się w Brazylii. No a teraz na mapie Koszalina kolejna wspaniała inicjatywa, tym razem Mistrzostwa Polski. Powiedzcie mi od strony takiej właśnie organizacyjnej też, z czym się mierzycie, jak ciężko jest stworzyć coś takiego?
1: Myślę, że tutaj projekt organizacji, tak jak zacznę sobie wtedy od eliminacji do Mistrzostw Świata, najcięższym momentem, najtrudniejszym było dogadanie, jeżeli chodzi o federację, o współpracę międzynarodową właśnie z Brazylią. Tutaj nam ten moment w zasadzie odszedł. Organizacyjnie największym problemem, z którym się mierzyliśmy, to jest zgranie różnych firm, różnych zawodników, zbudowanie sobie pewnego kredytu zaufania, jeżeli chodzi o zawodników, ponieważ zawodników mamy tak naprawdę z każdego regionu w Polsce. Więc zgranie tego tutaj w Koszalinie, które w zasadzie jest dosyć małym miastem na tą skalę, kosztowało nas dużo pracy oraz wysiłku.
0: Też ostatnio, jak rozmawialiśmy, mówiłeś, że bardzo byś chciał, żeby właśnie na mapie Koszalina było takie miejsce dla kalisteniki, dla osób, które interesują się tym. Wiadomo, że można wyjść z domu i skorzystać z drążka i tak dalej, ale tobie by zależało na zrzeszaniu tych ludzi w jednym miejscu. I co więcej nam możesz o tym powiedzieć? Czy już jakieś postępy poczyniłeś?
1: Bardzo dobrze, że pani akurat o to zapytała. Natomiast właśnie projekt został już złożony do prezydenta, więc jeszcze nie mogę za dużo powiedzieć, ale myślę, że przy następnym wywiadzie już rozwiniemy ten temat.
0: Ale czyli możemy liczyć, że coś takiego się pojawi?
1: Oczywiście, że tak.
0: Zapytam też o zawodników. Będą to zawodnicy, domyślam się, że tylko z Polski, skoro są to... Czy niekoniecznie?
1: Tak, zgadza się. Zawodnicy są tylko z Polski ze względu na to, że no tutaj doszliśmy do wniosku, że o tytuł mistrza Polski nie może walczyć osoba bez paszportu.
0: I właśnie chciałam o to zapytać, czy z naszego Koszalina również reprezentanci będą?
1: Tak, znalazło się kilku, nie pamiętam na pamięć list startowych, natomiast mamy z samego Koszalina około 4 zawodników.
0: Czy dalej się można zgłaszać? Jeżeli tak, to jak to można zrobić?
2: Na ten moment eliminacje już są zamknięte, także teraz zawodnicy, którzy przeszli dalej, dostali informacje o możliwości wybrania konkretnych pakietów w zależności od tego, jak bardzo będą chcieli się utożsamiać się z marką CITE i po opłaceniu właśnie tych pakietów startowych zostaną oficjalnie zawodnikami i będą mogli wystartować w zawodach 4 lipca.
0: Takie mistrzostwa już były. Co w takim razie wyróżnia te mistrzostwa?
1: Mamy tutaj, myślę, dużo bardziej zgraną infrastrukturę, jeżeli chodzi w porównaniu do innych mistrzostw. Nie było wcześniej mistrzostw w zasadzie indoor, jeżeli chodzi o halę. Tak jak zaczynaliśmy właśnie od tych eliminacji do Mistrzostw Świata oraz też eliminacji do Mistrzostw Polski, no to mieliśmy tutaj dużą infrastrukturę, jeżeli chodzi raz o halę, o zawodników, o zaplecze medyczne oraz o fizjoterapeutów, więc wszystko to jest zgrane na tip-top.
0: Hasło tegorocznej edycji to jest Let It Burn.

0: No i jak możemy rozumieć to hasło?
1: To jest hasło, które w zasadzie wywodzi się od naszej firmy, która jakby nie patrzeć jest tutaj bardzo mocno zaangażowana w organizację tych zawodów i jakby nie patrzeć z puli firmy, te zawody się właśnie odbywają. Dzięki tej firmie możemy na tak wysoki poziom wznieść organizację Mistrzostw Polski w tym momencie. Dlatego też te hasło siłą woli przeszło właśnie na te zawody. Jest dosyć sportowe, nakłaniające do rywalizacji, do tego, aby faktycznie ci zawodnicy mieli w sobie ten ogień do wykonywania tych ćwiczeń i walczenia o podium.
0: To was zapytam jeszcze w takim razie, gdzie więcej takich szczegółowych informacji nasi słuchacze będą mogli znaleźć? Wasze Instagramy, Facebooki, gdzie was szukać?
2: Myślę, że ze względu na to, że zostało jeszcze 2 miesiące do eventu, to teraz w zasadzie będzie dobry moment na to, żeby pojawiały się różnego rodzaju informacje, czy to o nowych partnerach, czy o jakichś innych jeszcze off-topowych kwestiach, jeżeli chodzi o mistrzostwa. I 100% informacji u nas będzie na Instagramie CITE Calisthenic Expo.
0: Jeszcze też chciałabym was zapytać, dlaczego warto w tym uczestniczyć jako widz? Dlaczego warto kibicować? Dlaczego warto zobaczyć to widowisko na własne oczy? Co jest w tym takiego, że faktycznie warto się zainteresować tym wydarzeniem?
1: Widowisko to jest tak naprawdę doskonale dobrane słowo, ze względu na to, że ten sport sam w sobie jest bardzo widowiskowy. Zawodnicy tutaj będą wykonywali bardzo trudne fizycznie pozycje do osiągnięcia, statyczne i dynamiczne, to znaczy, że niektóre będą pokazywały ogromną siłę, którą będą musieli wykorzystywać za pomocą rąk, a inni zawodnicy lub ci sami, ale w innych ćwiczeniach będą robili bardzo widowiskowe, bardzo często też niebezpieczne manewry na drążku, wyskakując, kręcąc się dookoła niego. Samo to tak naprawdę przyciąga uwagę osób, które już faktycznie się tam znajdą i nie żałują, że się tam pojawiły. Poza tym, tak jak już wcześniej Dawid wspomniał, będzie dużo atrakcji dookoła, także będzie można jak najbardziej spędzić miło czas, czy samemu, czy z rodziną. Zapraszamy serdecznie.
0: Wszystko to opiera się na kalistenice. Czy też możecie nam więcej opowiedzieć o tej dyscyplinie, która do końca nie jest dyscypliną jeszcze, bo też jak ostatnio rozmawialiśmy, to mówiłeś, że będziesz dążył do tego, żeby ona się taką dyscypliną stała. Ale generalnie o tym sporcie jakbyś mógł nam nieco więcej opowiedzieć.
2: Kalistenika dzieli się głównie na dwie gałęzie. Jest to dynamika oraz statyka, więc zacznę sobie tutaj od statyki. Kalistenika statyczna to są pewne dźwignie utrzymane przez 2 sekundy bez ruchu i w zasadzie to wtedy jest ten element, ta figura konkretna zaliczona. Natomiast jeżeli chodzi o elementy wszystkie dynamiczne, to są różnego rodzaju obroty, salta, przewroty. Oczywiście wszystkie w powietrzu, wszystkie muszą być wtedy złapane, wykonane poprawną techniką, wtedy element jest zaliczony, tutaj nie ma żadnych holdów, znaczy żadnych przytrzymań.
0: A czym to się w takim razie różni od tego streetu, który też będzie podczas zawodów?
1: Street workout to jest właśnie ten sport, który będzie prezentowany na naszych zawodach. Kalistenika jest troszeczkę szerszym pojęciem, często omylnie co prawda stosowanym, natomiast dla przeciętnej osoby bez większego znaczenia. Street workout to jest właśnie to, co będzie u nas na scenie, natomiast kalistenika opowiada o wszystkich sportach, które są tak naprawdę używane właśnie z własną masą ciała. No i właśnie, co jest w tym takiego niesamowitego? Kalistenika to jest sport, czy street workout to jest sport, który pozwala na to, żeby zaczynać na dobrą sprawę od zera. Ani bez sprzętu, ani bez karnetu na siłownię, ani bez dostępu do żadnych dodatkowych rzeczy. Na dobrą sprawę wystarczy po prostu kawałek podłogi i już można zacząć trenować właśnie ten street workout. To pozwala w różnych warunkach różnym osobom, czy często też młodym osobom, które nawet nie mogą jeszcze chodzić na siłownię, mogą już zacząć ćwiczyć w domu i rozwijać się w tym kierunku. Dzięki temu właśnie mamy coraz więcej sportowców z tej kategorii i właśnie dzięki temu ten sport tak bardzo się szerzy. Słusznie, ze względu na to, że sport z własną masą ciała jest dosyć zdrowy dla naszego organizmu, dlatego warto jest zainteresować się tym sportem i

0: Mogli się o tym przekonać i zobaczyć, jak daleko jest w stanie zajść nasze ludzkie ciało.
1: Mistrzostwa Polski Street Workout CITE 4 lipca w hali koszalińskiego Bronka. Materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
2: SK Koszalin.
1: Pusta ulica, zachodzące słońce, głośna muzyka i setki rolkarzy przemierzających ulicę Koszalina. Przed nami trzecia edycja imprezy Night Skating Koszalin.
0: Izabela Kienka, Fundacja Night Skating Koszalin. Oba przejazdy skierowane są przede wszystkim do ludzi, którzy kochają jeździć na rolkach i na wrotkach, bo jest to przejazd właśnie rolkowo-wrotkowy ulicami miasta. Natomiast obydwa są kierowane troszeczkę do innej grupy. Pierwszy, czyli ten family najbliższy, jest przewidziany dla rodzin i dzieci. Z tego względu, że jest to taki łatwiejszy poziom trudności, trasa jest krótsza, tempo jest wolniejsze. Natomiast ten drugi, oczywiście też dzieci mogą brać udział, natomiast są to już uczestnicy, rolkarze, którzy dobrze sobie radzą na rolkach. Tempo będzie szybsze, wzniesienia będą wyższe, więc potrzebne są umiejętności hamowania.
3: Czyli właśnie do edycji family edition mogą się zgłaszać zupełni amatorzy bez doświadczenia, czy jednak jakieś tam podstawy też muszą umieć?
0: Generalnie mogą się zgłaszać amatorzy, natomiast jeżeli chodzi o podstawy, to zasada jest taka, że uczestnik musi potrafić kontrolować swoją prędkość i musi potrafić się zatrzymać, czyli ta umiejętność hamowania jest niezbędna, ponieważ no, trasa nie jest trudna, natomiast no, zawsze gdzieś jest jakieś wzniesienie, gdzieś jest jakiś spadek i ta prędkość może być znaczna, więc trzeba dla siebie i dla innych zachować bezpieczeństwo, czyli trzeba potrafić hamować.
3: Dobrze, czyli Family Edition to właśnie bardziej dla amatorów, ale już Around the City to faktycznie jest dla rolkarzy, którzy gdzieś tam większe doświadczenie mają, bo ta trasa też będzie bardziej wymagająca i będzie dłuższa. I o to też chciałam zapytać właśnie, jak te trasy będą wyglądały, na ile kilometrów będą, no i jak będą przebiegały.
0: Generalnie ta druga trasa, tak jak mówisz, jest dla bardziej zaawansowanych, ponieważ tempo już będzie takie szybsze, tak? Będziemy sobie po prostu fajnym tempem jechać. I trasa jest dłuższa, bo ma 13,5 kilometra. Dla mnie osobiście i dla moich rolkarzy z ekipy to nie jest dużo, tak, bo jeździmy po 20, po 30 kilometrów, natomiast dla ludzi, którzy nie jeżdżą codziennie na rolkach i nie uprawiają tego sportu, też jest to znaczny wysiłek. Dla dzieci ta trasa jest krótsza, ona ma 7,5 kilometra, tempo jest spacerowe, więc myślę, że każdy jest w stanie spokojnie ją przejechać, tym bardziej, że w grupie jest mobilizacja, jest fajna energia, więc dzieciaki nawet nie zauważą, jak te 7,5 kilometra przejadą.
3: To tak organizacyjnie jeszcze powiemy, dokładnie kiedy te wydarzenia będą miały miejsce. O której godzinie się rozpocznie jedna i druga trasa?
0: Zaczynamy teraz 30 maja w sobotę.

0: seniorów. Wsparcie pozyskało 16 organizacji z całego województwa, w tym również z Koszalina i Kołobrzegu.
1: Jakub Kowalik, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, jak i w latach ubiegłych i w tym roku, ogłosił konkurs na wsparcie stowarzyszeń, które przede wszystkim swoim statutowym zadaniem zajmują się rodziną, dziećmi objętymi pieczą zastępczą. W ramach tegorocznej edycji konkursu tutaj do podziału mamy 850 tysięcy złotych. W ramach tego konkursu zostało zgłoszonych blisko 41 ofert, z czego nagrodziliśmy 16. A w dniu dzisiejszym tutaj właśnie w Koszalinie podpiszemy 5 umów z 4 organizacjami.
2: Zapraszamy pierwszego wnioskodawcę, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu.
3: Krystyna Strzyżewska, wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kołobrzegu.
4: Dzisiaj Państwo dostają dofinansowanie na projekt. Jaki to jest projekt i co się będzie w ramach tego działo?
3: Kołobrzeskie Dni Seniora, 13 już, na 15 lat istnienia Uniwersytetu. I są to senioralia, gdzie przyjeżdżają delegacje Uniwersytetu z całego województwa zachodniopomorskiego. Jest to impreza dwudniowa, pierwszy uroczysty dzień, w południu są zajęcia różnego rodzaju fakultatywne, a drugiego dnia jest korowód przez miasto. Mamy klucze do bram miasta, pani prezydent nam je wręcza. Jest to pochód przez miasto, nad morze, wracamy do Regionalnego Centrum Kultury, gdzie się cała impreza odbywa, i na scenie plenerowej każdy uniwersytet pokazuje poprzez swoje zespoły, śpiewacze, taneczne, kabarety. Także świetnie się bawimy przez te 2 dni.
4: A w tym roku kiedy te senioralia się odbędą?
3: To będzie 12 i 13 września, zawsze w miesiącu wrześniu.
4: Jak dużo osób zrzesza Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu?
3: Jest to ponad 200 osób.
5: Ksiądz Łukasz Biegun, dyrektor karta z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim podpisujemy umowę na 2 dofinansowania. Jedne zadania będą miały miejsce w Wałczu, drugie w Koszalinie, w Domu Samotnej Matki. Są to działania na rzecz seniorów, dar dla seniora aktywnie zdrowo razem oraz dar życia razem w drodze ku bezpiecznemu dzieciństwu i świadomemu macierzyństwu. Zadania będą realizowane w naszych punktach, w Wałczu przy ulicy Okulskiego 22, tam gdzie mieści się kamienica i centrum charytatywno-opiekuńcze Caritas Wałczu, a zadania w Koszalinie będziemy wykonywać dla samotnych matek i ich dzieci oraz kobiet w kryzysie w Domu Samotnej Matki przy ulicy Wojska Polskiego 13. Chcemy tymi projektami aktywizować osoby, które w jakiś sposób, można powiedzieć, mogą być dzisiaj wykluczone, czy w Koszalinie nie samotne matki. Chcemy tu uczyć ich, w jaki sposób przeżywać wspólnie czas z dziećmi, bo ten czas był twórczy. W związku z tym, że one są też często w trudnej sytuacji finansowej, chcemy też pomóc im też w edukacji zarządzania budżetem domowym, czy też w zajęciach z doradcą zawodowym, chcemy pomóc dojść do rynku pracy. Natomiast osoby, którymi opiekujemy się w Wałczu, są to seniorzy, dla nich chcemy, by ten czas był czasem takim twórczym, by też był czasem, gdzie mogą się spotkać, i przez to tworzymy przestrzeń, przez arteterapię, przez wspólne wycieczki, chociażby do Szczecina, czy też zajęcia z psychologiem, psychoterapeutą. Dofinansowanie obu projektów to na każdy z nich 45 tysięcy złotych. Projekt trwa do końca roku, a zaczynamy wraz z podpisaniem umowy.
6: Anna Przymański, członek zarządu Stowarzyszenia Feniks Kołobrzegu. Będziemy realizowali projekt pod nazwą Kotwica, czyli wsparcie systemowe dla rodzin z powiatu kołobrzeskiego, powiatu gryfickiego. Będzie kontynuacją tego, co my jako stowarzyszenie robimy od lat, czyli będziemy wspierali system rodzinny w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego i w ramach środków, które pozyskaliśmy, będziemy mogli wykonać konsultacje psychologiczne, psychiatryczne dla dzieci, dla dorosłych. Będziemy mogli też skorzystać z terapii dla par, która jest potrzebna w naszym, bardzo często zgłaszana w naszym powiecie, oraz dołożymy do tego jeszcze terapię środowiskową, czyli konsultacje terapeutów środowiskowych w miejscu zamieszkania pacjenta w sytuacji, kiedy ma trudności z dojazdem do większego miasta.
0: Kołobrzeskie Stowarzyszenie Feniks otrzymało 85 tysięcy złotych wsparcia na podpisanie umów z mikrofonem.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanie z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Sikałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

Radio SK. Don't hesitate.

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.